Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem po

kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity.

nowym. Zamiast nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG gaz, w bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki tołby. Każdy mądry. Hondy, które nie wiedzą,

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garść

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

0: I to jest super numer, topic Becky G, sorry papi, w RMF Max. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ale zanim się poznaliście z nami, to trzeba się poznać ze wszystkimi z ekipy RMF Max, czyli z wami, moi drodzy.
0: Dokładnie, dlatego teraz nam nagrywacie głosóweczkę z odpowiedzią, jaka praca nie śpi, bo mordeczko, nie śpisz, to nam nagraj, co robisz?
2: No. A dlaczego? A dlatego, że wszyscy, skoro jesteśmy już w pracy, no to porozmawiajmy sobie o tym, gdzie
0: Jasne.
2: Jesteśmy. Która praca nie śpi, jaki zawód nie śpi, nagraj nam głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. No zobaczmy, co tam u każdego o tej porze słychać jeszcze przed 6.
1: Pochwal się, niech inni cię usłyszą.

0: Prima Ballerina, czyli nowa Margaret, gra dla was w RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj, a my tanecznym krokiem przechadzamy się przez newsy różne.
1: Tak, jest nowy sposób na to, żeby się dorobić, kochani, przyrobić. Super. Otóż co, miedź idzie w górę, stawki rosną, żaden kabel jeszcze nigdy nie wyglądał tak atrakcyjnie jak teraz.
2: Miedź czy nie miedź? Oto jest pytanie.

0: Na dojazd do pracy gramy wam najlepsze hity. To The Weeknd i jego Save Your Tears w RMF Max.
1: Jest szósta, a ty gdzie? No właśnie, ale my wiemy, gdzie jest Flash. Jest u nas.
2: Jest teraz w RMF Max.
3: Najważniejsze i najciekawsze informacje z naszego regionu już teraz we Flashu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Spór o dostawy ciepła do części mieszkań w Sosnowcu. Spółki Tauron Ciepło i EC Zagłębie Dąbrowskie nie porozumiały się w sprawie dalszej współpracy. Sporna jest m.in. wielkość dostaw. Tauron chce ją ograniczyć. Dotychczasowa umowa wygasła, a elektrociepłownia już została odłączona od sieci Tauronu. Czy mieszkańcy będą mieli ciepłe kaloryfery? To pytanie do Anny Kropaczek.
4: Prezes spółki Tauron Ciepło Marcin Staniszewski mówi, że jest ona przygotowana do sezonu grzewczego. Spółka zapewni dostawy ciepła z własnego źródła.
5: Mieszkańcy Sosnowca nie muszą się obawiać o najbliższy sezon grzewczy, nie muszą się również obawiać o kolejne sezony grzewcze.
4: Tymczasem spółka EC Zagłębie Dąbrowskie skierowała do Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o rozstrzygnięcie sporu i tymczasowe określenie zasad dostaw na czas trwania postępowania. Miasto rozmawia z obiema spółkami.
6: Też czekamy na decyzje URE, które mogłyby jeszcze ewentualnie tak zabezpieczyć te dostawy ciepła i ceny tych dostaw ciepła, żeby mieszkańcy byli 100% już pewni, żeby te koszty dla nich nie były wyższe.
4: Mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
3: Tyle w relacji Anny Kropaczek. A teraz trwają zapisy do tegorocznej edycji Silesia Maratonu. Nasz reporter Amadeusz Biurkowski zna więcej szczegółów na ten temat. Powiedz, ilu zawodników zgłosiło się do tej pory do zawodów?
7: Ponad 15 tysięcy i wiadomo już, że będzie to rekord frekwencji. Tegoroczną edycję zaplanowano od 2 do 4 października. W programie do wyboru czeka 5 dystansów biegowych. Dzięki tak szerokiej ofercie w zawodach mogą wziąć udział zarówno początkujący biegacze, jak i doświadczeni zawodnicy gotowi zmierzyć się z królewskim dystansem. Trasy krótszych biegów poprowadzą przez zielone tereny Parku Śląskiego. Każdy z 5 dystansów zakończy się w tym samym miejscu, czyli na bieżni legendarnego Stadionu Śląskiego. Rejestracja potrwa do 13 września.
3: To był Amadeusz Biurkowski.
8: Słuchacie RMF Max Śląsk.
3: Teraz w RMF Max Śląsk wracamy do tematu, o którym już was informowaliśmy, kiedy projekt jeszcze raczkował, a teraz jest już pełnoprawnym narzędziem dydaktycznym. Lekarz ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył SOR Simulator. To jest taka apka dla studentów medycyny i młodych lekarzy, która odwzorowuje pracę na SOR-ze oraz decyzje podejmowane pod presją czasu, mówi Mariola Michalska, rzeczniczka prasowa Szpitala Miejskiego w Gliwicach.
9: Zasady są bardzo proste. Trzeba zebrać wywiad, trzeba postawić diagnozę, zlecić leczenie, no i kwestia hospitalizacji oraz budżetu, bo nie można przekroczyć budżetu, który jest założony na konkretnego pacjenta. Więc mamy tutaj dość szereg możliwości, no i też od razu na głęboką wodę, co prawda jedynie na telefonie czy na komputerze, nie w prawdziwym życiu, ale rzeczywiście tak to wygląda tutaj z relacji naszego doktora, że no, młodzi lekarze muszą od razu w polu boju no, gdzieś tam dobrze zdiagnozować pacjenta.
3: No i w grę może zagrać każdy, nawet jeżeli nie jest studentem medycyny. Wystarczy wejść na stronę sorsimulator.pl.
0: 5:40, wiecie kto nie śpi?
10: Cześć, cześć, nie śpi, bo motorniczy, bo musi zawieźć pasażerów bezpiecznie do innej pracy.
0: Ale tam się wszystko tłucze, mam nadzieję, że Jajek nie wiezie.

0: na dobrą rozgrzewkę. Tobi Romeo i Fly High 8 po 6.
1: Karola i Mateuko.
2: A my chcemy, żebyście się wszyscy dobrze poznali. Pytaliśmy was, ekipo, jaka praca nie śpi? Przybijają sobie piątkę ludzie niesamowici. Jesteście ekstra? Siemanko.
0: Baczność.
3: Wojsko nigdy nie śpi. Pozdrawiam serdecznie.
2: Od razu bezpiecznie.
0: Od razu, dobrze, że nie śpią.
4: Górnictwo nie śpi, Sośnica 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.
2: Pozdro, Sośnica, dobrze, że nie trzeba było głęboko do was schodzić.
0: Ale zasięg, że mają, super.
5: Branża rowerowa, sezon jest cały rok.
6: Ja widziałam właśnie takiego rowerzystę w rękawiczkach, już w kapturze, w czapce, ale jest sezon cały czas jadę. Jest mi ciepło, jest mi ciepło.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No i branża rowerowa musi jeszcze opony na zimowe zmienić.
2: Tak,
0: no, no, nie, no, jesienne, zimowe i tak dalej.
6: Super, że nie śpicie i słuchacie RMF Max. Jesteśmy z wami w pracy od samego rana i mamy hity na maksa. Temper City i Self Aware to 10 minut po 6.
0: Bez was nie ma tego programu.
6: Yeah.

0: Od samego rana w RMF Max gramy tak, żeby w środę chciało wam się bardziej. Marlon Hofstadt, 17 minut po 6.
1: Przepraszam, wyrwało mi się, bo 3-4. Polska, polska reprezentacja kobiet do lat 20 awansowała z fazy grupowej na Mistrzostwach Świata, moi drodzy. To jest ogromny sukces. Wczoraj pokonujemy Meksykanki 2-1.
2: Wow.
1: I lecimy, nie?
0: Brawo, dziewczyny.
2: No to jest jakiś koszmar dla lewego. Przecież to już teraz nie jest jedna gówniara z paletką, tylko po prostu cała drużyna gówniara. I to z piłką, a nie paletką. Max.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Chylu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTŚ. Grupa Podhale.pl.
13: Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
16: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
17: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: 6:30. Moi drodzy, najlepsza pora, żeby wstać i słuchać hitów, które wam serwujemy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i słuchajcie, kosmiczne informacje od samego rana.
0: Ale to absolutnie sztos.
3: Zróbmy klimat,
4: no,
3: zróbmy
4: już
3: klimat.
4: Nie, no, słuchajcie, co zrobić, jak spotkacie kosmitę? No, trzeba to poważnie przemyśleć i odpowiedzialni ludzie wzięli się za to oczywiście w USA i tam już przygotowano specjalny plan, eksperci, jak się zachowywać i to dotyczy i lekarzy, i policję, i wszystkie reakcje społeczne mają być ściśle zaplanowane. Natomiast jak konkretnie? No, część z tych rzeczy jest jawna, ale część jest tajna.
0: Tak myślałem właśnie.
3: Co zrobić, gdy spotkasz kosmitę?
4: Tak.
0: Pieny, przecież my to w Polsce możemy kursy prowadzić, bo w internecie to ich mamy od groma, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No i kosmitów nie brakuje u nas.

0: ale nas przytula od samego rana Somber w RMF Max specjalnie dla was, bo to jest najlepsza ekipa i wasz ulubiony poranek. Wstawaj, nie udawaj.
1: I przy okazji, żebyście mieli jeszcze lepszy humor i żebyście od razu się rozgrzali, zanim wejdziecie do pracy, czas na zabawę, jaką dla was przygotowaliśmy. Mateusz ukrył klucze, a zabawa się nazywa Gdzie są moje klucze?
2: Ponieważ to jest pytanie, które pada najczęściej rano. Gdzie są te klucze? I teraz słuchajcie, mamy taki rebus, taki zagadkę.
0: Gdzie są klucze? To jest pytanie o poranku. Gdzie te klucze są? Właśnie wypadły.
2: Wypadły.
0: Więc to jest pewnego rodzaju podpowiedź, słuchajcie. Waszym zadaniem jest odgadnąć, gdzie są klucze w studiu RMF Max, gdzie je włożyliśmy.
1: Napisz nam na Messengera RMF Max albo napisz nam wiadomość przez Instagrama, gdzie te klucze zostały ukryte. Już nie powtórzysz tego, nie?
2: Nie powtórzę, ale liczy się, żeby była ciekawa odpowiedź, no i może właściwa też, no nie wiem.
3: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
5: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Gotowi na wyjątkowe gwarki 2026 z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór? Już od 10 do 13 września na scenie głównej przy rynku czekać was będzie moc muzycznych wrażeń. Zagrają Filharmonia Śląska, Young Leosia, Oscar Tims, Jam, Bajm i wielu innych. Dodatkowo zapraszamy na scenę przy Tarnogórskim Centrum Kultury i Piknik Rodzinny. A 13 września o 11 Pochód Gwarkowski. Gwarki 2026. Świętuj z nami. Więcej informacji już wkrótce.
7: Drugi mecz z rzędu w Kotle Czarownic, drugi z Beniaminkiem. Już w tę sobotę o 15.30 Ruch Chorzów zawalczy o ligowe punkty z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Kup wejściówki na biletykę z ruch.com i poczuj atmosferę superauto Stadionu Śląskiego w meczu niebieskich z Góralami.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Śląsk 88.1 FM.

0: Ale to są hity na 10 minut przed siódmą. Walk the Moon.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i właśnie o tej porze jesteśmy z wami w tym zadaniu, które wydaje się niewykonalne, czyli szukamy z wami kluczy. Szukamy z wami kluczy przed wyjściem do domu.
0: To jest właśnie ta zabawa, w której szukacie razem z nami klucze, które my ukryliśmy w pewnym miejscu.
4: Ciekawe odpowiedzi przyszły.
0: Na przykład Krzysztof napisał, że klucze w torebce są.
4: Tak, blisko, ciekawy pomysł.
0: Blisko najbliżej, ale...
4: Klucze znajdują się w misce z płatkami. To Przemek oryginalnie, fajne, inspirujące.
3: No jeszcze Dawid stwierdził, że na 100% są w damskiej kosmetyczce.
0: No właśnie, kurczę nie.
4: Kochani, 0%. Blisko, ale najbliżej był Krzysiek. Klucze są w torebce, ale papierowej z gazety. Wiadomo, bo wszyscy mamy mnóstwo gazet oczywiście, zawsze ze sobą, w butach były, albo w kotłowni.
0: W gazetowni, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Będziemy szukać kluczy, także słuchajcie również jutro RMF Max przed siódmą.

0: Halo, halo, co ty masz? No, supermoce, wiadomo, bo super gramy, męskie granie orkiestra, supermoce, RMF Max.
1: 6 minut do godziny 7, dzisiaj w niektórych miejscach znowu upały 30 stopni, ale są już, słuchajcie, pierwsze modele zimy, tak się okazuje.
0: Wow.
1: W grudniu może być słabo, jeżeli chodzi o śnieg, ale za to w styczniu podobno jak nam przysypie, to się nie odkopiemy. Będziemy łopatować i jeszcze raz łopatować.
2: Czyli w tym roku już nie pójdę na sanki.
0: A więcej sensownych informacji we fleszu już za moment.
2: I tak już 20 lat. Sport i pogoda też zaraz będzie.
3: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja.
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
9: i Klemens prawy.
8: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
10: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
9: Codziennie.
10: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
7: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
12: Zdrowie zaczyna się od prostych wyborów, które podejmujesz każdego dnia. Zapraszamy na targi zdrowia w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec. Spotkaj specjalistów, wykonaj bezpłatne pomiary i porozmawiaj o profilaktyce. To dobra okazja, by lepiej zrozumieć swój organizm. Wstęp wolny, przyjdź i zrób pierwszy krok. Czekamy na Ciebie 19 września od 11 do 18.
13: Jedź dalej, zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
14: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: I po reklamie.

0: Monika, to Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Jean Paul.
4: Siema, to Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
5: Tu RMF Max, jest punktualnie 7. Anioł Opuszańska, dzień dobry w studiu RMF Max, pora na flash.
6: Drożyzna na stacjach paliw może wpłynąć na ceny w sklepach. Producenci żywności uwzględniają to w swoich planach.
7: Na pewno do kalkulacji dostawy trzeba doliczyć koszty, które rosną, zwłaszcza jeżeli chodzi o transport na przykład rzeczy mrożonych. Tak? Myślę, że tutaj się na pewno to odbije, bo to są dosyć znaczne koszty.
8: Ceny naszych produktów są stabilne, natomiast jeżeli będzie dalej taka sytuacja, że będzie to paliwo rosło, w szczególności diesel, bo na tym opieramy swoją logistykę, no mam takie wrażenie, że będziemy musieli podnieść te ceny.
6: Prognozują producent wędlin Dariusz Łuka i producent pieczywa Radosław Sobczak. Będzie wygodniej, więcej i na czas. Na trasie Warszawa-Gdynia-Wrocław-Kraków pasażerów mają wozić nowoczesne lokomotywy. PKP Intercity zamówiło 32 maszyny od polskiej firmy Newag. W takim razie sprawdźmy, co to konkretnie dla nas oznacza.
9: Przede wszystkim większą niezawodność połączeń. Nowe lokomotywy mają zastępować starsze maszyny i mogą prowadzić pociągi z prędkością do 200 km na godzinę, mówił podczas forum Alan Berout, prezes PKP.
10: Intercity będzie w stanie bezawaryjnie, punktualnie przewieźć miliony pasażerów.
9: Jest plan, aby podróżowały także za granicę.
6: Tematem zajęła się Martyna Czerwińska. Pierwsze lokomotywy mają być gotowe za 2 lata. Polska jest świetnie przygotowana do zimy. Dostaliśmy pochwałę od Komisji Europejskiej. Chodzi o poziom napełnienia magazynów gazu, bo no pod tym względem wykosiliśmy konkurencję. Polskie magazyny są wypełnione w 96%. Słuchajcie, to najwyższy poziom w Unii Europejskiej. Dla porównania, w Niemczech wynosi on obecnie 55%. W razie problemów tymi zapasami będziemy się musieli podzielić.
11: Rzeczywiście istnieje unijny mechanizm solidarności, który działa tylko w sytuacji poważnego kryzysu. Gdyby dane państwo, na przykład Niemcy, nie byłoby w stanie zapewnić gazu swoim chronionym odbiorcom, czyli gospodarstwom domowym, szpitalom czy szkołom.
6: To była Katarzyna Szymańska-Borginą.
12: Myślałem, że chodzi o magazyny kalesonów.
13: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
6: W hicie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów świetnie zaprezentował się Real Madryt. Królewscy pokonali u siebie Inter 2-1. FC Porto przegrała z Manchesterem City 0-2, a Borussia wygrała z Villarrealem 3-2. Startują Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Biało-czerwoni trafili do grupy B z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Z Portugalczykami w stolicy Bułgarii powalczymy jutro o 15.
14: Wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy. Wiemy, że będzie to dość długi turniej i chcielibyśmy jak najlepiej w ten turniej wejść i zacząć pisać fajną historię.
6: Mówił rozgrywający kadry Marcin Komenda.

0: No mamy solidny powrót lata, no może nie wszędzie, bo nad morzem 21 stopni, 23 kreski w Poznaniu, ale już na przykład Warszawa zanotuje 29, 30 w Katowicach i uwaga, 32 kreski w Krakowie. Także południe kraju naprawdę będzie dzisiaj walczyć z gorącem, no trzeba będzie odpalić wiatraki, będzie też słonecznie, ale na północy może popadać deszcz.
1: No na lato też jesteśmy przygotowani jak coś, w każdej chwili.
2: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
1: Jesteś przygotowani na ten dzień oczywiście, bo jesteśmy tutaj dobrą ekipą. Ania Łopuszańska z nami.
0: Dzień dobry i do zobaczenia, znów do usłyszenia w zasadzie.
3: Karola Kowalska, Filip Kliber, Mateusz Marek, jesteśmy z wami do dziewiątej. Jest też Michiko, wasza ulubiona, na zegarach 3 minuty po godzinie 7. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.

0: I od razu jest poranek środowy dużo lepszy. Bob Sinclair na 8 po 7.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Rany ludzie, co się dzieje? W sklepach będą nowe wózki, czytamy. Co za historia.
0: Oby nie na diesla.
2: Taki wózek będzie już, nie będziesz stać w kolejce do kasy, tylko ten wózek ci wszystko sam zważy, zeskanuje, porabatuje i tylko wydrukuje paragonik, zapłacisz kartą w wózku i będzie też specjalny ekran, żeby wszystko było z podpowiedziami i przepisami. No.
0: I to ja wszystko będzie w momencie, kiedy się włoży te rzeczy do wózka.
2: Dokładnie.
0: Super sprawa to jest.
3: Czyli co, ludzi za kasą można zastąpić.
0: Można.
3: Wózki można zastąpić.
0: Można.
3: No tylko palety są na zawsze.

0: Też go lubimy. Oskar Cyms gra dla was o poranku w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i jeżeli teraz jedziecie do pracy z dzieciakami, odwozicie je do szkoły, to mamy takie jedno pytanie.
1: Ekipa, bo bez was ten program nie istnieje, więc pytamy was, z czego dzisiaj zgłaszasz nieprzygotowanie?
2: Można z własnego życia brać inspirację albo właśnie zapytać się swojego bąbelka obok. Słuchajcie, z czego dzisiaj byście się nie przygotowaliście się? Co odpuszczamy? Na co nie macie ochoty?
1: Nagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max. Wchodzisz na fanpage, nagrywasz głosówkę. Możesz to zrobić przez Instagrama. Z czego dzisiaj zgłaszasz nieprzygotowanie?
2: RMF Max. Będzie śmiesznie.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Orły oszczędzania mają...

0: Pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Katowice mają 161 urodziny, a ty masz darmowy bilet na największą plenerową imprezę w regionie. 11 i 12 września Katowicka Strefa Kultury zamieni się w muzyczne serce Śląska. Świętuj urodziny miasta Kocham Katowice. Na scenie m.in. Vito Bambino, Grupson, Sistars, Fukaj, Wonky One, Berka, Kasia Sienkiewicz, Baz Astral i Sami. Dodatkowo w piątek happening z zespołem Jam. 2 dni wielkich koncertów, 0 biletów, 100% emocji. Zaprasza prezydent miasta Katowice Marcin Krupa.
2: Każda kura zasługuje na to, by móc rozprostować skrzydła. Jedna z największych sieci handlowych w Polsce właśnie zrobiła duży krok w tym kierunku. Od września w sklepach własnych Auchan nie znajdziesz już jaj od kur trzymanych w klatkach. Nie ma ich też w makaronach, majonezach i innych produktach marki własnej. To realna zmiana dla tysięcy kur, które w końcu rozprostują skrzydła. Takich dobrych zmian jest więcej. Sprawdź je na stronie przygotowanej przez otwarte klatki. biznesbezklatek.pl.
3: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
4: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
6: I po reklamie.

0: Przeczucie mam, że tej nocy będzie dobranoc. A na razie jest dobre rano. Tak jest, Black Eyed Peas, I Got a Feeling. RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Dobre rano, bardzo mi się to podoba. Dobre rano, ahoj. No to ahoj, słuchajcie, dzisiaj was pytamy o to, z czego byście sobie chętnie zgłosili nieprzygotowanie.
4: Zgłaszam nieprzygotowanie z obecności mentalnej, psychicznej, a tym bardziej fizycznej w pracy. No. Ogólnie mam coś ze wzrokiem. Po prostu nie widzę się dzisiaj w pracy.
3: Nie widzę tego.
0: Może po prostu jesteś krótkowzroczna.
5: Z wyspania się. Spałam dzisiejszej nocy 2 godziny.
0: O matko.
3: To da mniej.
0: Ale współczujemy, przytulamy bardzo mocno.
6: Dzisiaj nieprzygotowanie zgłosiłabym z edukacji zdrowotnej. Moje zatkane zatoki powodują lawinę innych dolegliwości.
0: Ale Kasia, nadajemy ci w takim razie w RMF Max ksywę Ormus. No, bo zatkaną zatokę.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Trzymajcie się tam dzielnie, ekipa, jesteście super.
3: Podbijamy wam pieczątkę, nieprzygotowanie, tak. Zaliczone w RMF Max.

0: Swedish House Mafia o tej porze brzmi najlepiej na świecie. Tu RMF Max, tu wstawaj, nie udawaj. Co jest w kalendarzu dzisiaj, który to jakoś początek września nadal, prawda?
1: No, ale do października jeszcze trochę zostało, więc studenci robimy teraz RMF Max głośniej, ponieważ najtańsze miejsce w akademiku kosztuje no jakieś 4,5 stówki miesięcznie tak. za pokój dwuosobowy. A za pokój jednoosobowy o takim wyższym standardzie trzeba zapłacić już prawie nawet dwa koła. Natomiast te ceny w akademikach prywatnych dochodzą do 3,5 tysiąca polskich PLN-ów złotych.
0: To jest luksus, to jest luksusowo.
2: Mieszkania są pewnie jeszcze droższe, najdroższe jest pewnie w Krakowie i w Warszawie, no ale być na studiach to jest jak być prawdziwą miss świata, no wszystko czego pragniesz to pokój na świecie.
1: Gdziekolwiek.

0: MediaMarkt. Dni otwarte w Toyota Dobrygowski Rybnik. 7-12 września. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross i sprawdź ją podczas jazdy testowej. Nowy Yaris Cross. Nowy model, stara cena. Teraz już od 105 200 zł. Do tego super oferty na wszystkie modele dostępne od ręki i specjalne korzyści. Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
1: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie, pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400.

0: konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: I po reklamie.

0: Fajnie? Fajnie, pewnie, bo tak dla was gramy w RMF Max. Eli Oaks.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i słuchajcie, rzucamy piłkę od rana. O piłce dużo było w RMF Max. Mamy nazwiska nominowanych do tegorocznej Złotej Piłki 2026. Nie ma tam Roberta Lewandowskiego.
3: No tak, no ale też nie ma Roberta Kubicy, Adama Małysza, Mariusza Pudzianowskiego. Także lewy, nie ma się czym martwić, nie głowa do góry.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Nie pierwszy? Miejmy nadzieję, że ostatni raz.
3: Oby tak było, ale u nas nie gasną absolutnie hity na maksa. Mrozu, Kacperczyk, wszystko, czego chciałem, to nowość u nas.

0: W RMF Max gramy wam takie hity, że wam się głowa boja jak u pieska na waszej masce. Dajnoro i In My Mind na 5 minut przed godziną 8.
1: I pozytywne newsy też znajdujemy dla was. Polska jest piękna, to wiecie, ale dlatego, że we wszystkich miejscach noclegowych w Polsce w lipcu i sierpniu spało 10 milionów turystów.
0: Wow, rekord absolutny.
2: Z drugiej strony po co jechać na wakacje gdzieś na południe Europy, skoro w Polsce i tak już jest tak samo drogo i tak samo gorąco.
0: O, ty masz rację.
2: A jak gorąco? Dokładnie będzie dzisiaj, to sprawdzimy już za moment z Anią Łopuszańską, która jest w studiu Flash, prognoza pogody i sport o 8 przed nami.
3: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Masz ochotę wygrać wyjazd na mecz FC Barcelony?
12: 11 i 12 września odwiedź Cupra Gliwice podczas Cupra Performance Days. Poznaj nową Cuprę Raval, przetestuj modele Cupra i skorzystaj z wyjątkowych ofert dostępnych tylko podczas wydarzenia. Zamów samochód i zyskaj szansę na wyjazd na mecz FC Barcelony. 11 i 12 września. Cupra Gliwice, Portowa 2.
13: Katowice mają 161 urodziny, a ty masz darmowy bilet na największą plenerową imprezę w regionie. 11 i 12 września Katowicka Strefa Kultury zamieni się w muzyczne serce Śląska. Świętuj urodziny miasta Kocham Katowice. Na scenie m.in. Vito Bambino, Grupson, Sistars, Fukaj, Wonky One, BRK, Kasia Sienkiewicz, Baza Astral i Sami. Dodatkowo w piątek happening z zespołem Jam. Dwa dni wielkich koncertów, zero biletów, 100% emocji. Zaprasza prezydent miasta Katowice, Marcin Krupa.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
11: Śląsk 88 i 1 FM.
0: To już ósma na zegarach punktualnie. W studiu jest Ania Łopaszańska. Cześć, Ania.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Opowiadaj.
2: I zaczynamy od wiadomości dla kierowców. A4 w Śląskiem zakorkowana między węzłami Zabrze Południe Ruda Śląska. Osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Niemal co czwarty 15-latek w Polsce nie rozumie, co czyta. W dodatku polskie dzieciaki spędzają przed ekranami smartfonów znacznie więcej czasu niż ich rówieśnicy z Unii Europejskiej. Tak wynika z międzynarodowego badania umiejętności uczniów PISA 2025.
15: W zdecydowanej większości krajów Europy i świata rozwinięte gospodarki wykazują obniżenie jakości edukacji. 15-latkowie są o rok czy dwa lata słabsi poznawczo od 15-latków jeszcze 4 czy 8 lat temu. Czują niepokój, kiedy nie są online, którzy mają potrzebę odpisywania na wiadomości, zdecydowanie gorzej się koncentrują i mają o wiele, wiele gorsze wyniki.
2: Mówił Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych, ale żeby nie było tak do końca negatywnie, to polscy uczniowie świetnie wypadają w naukach przyrodniczych i w matematyce. Jesteśmy w czołówce. Końcówka roku będzie powrotem do rynku pracownika. Między październikiem a grudniem aż 32% działających w Polsce przedsiębiorców zamierza zwiększyć zatrudnienie. Tak wynika z najnowszego badania analityków globalnej firmy pośrednictwa pracy Manpower. Najwięcej ofert znajdziemy na wschodzie Polski, najgorzej pod tym względem wypadnie centrum i południe. Na pracę mogą liczyć przede wszystkim budowlańcy, agenci nieruchomości i specjaliści. Tymczasem do Polski wróciło. Pięknie prezentują nam się dzisiaj pogodowe mapy, miejscami ponad 30 stopni słońce, a co na to nasi słuchacze?
16: Super, jest bardzo fajnie. Po prostu uwielbiam, kocham słońce. I wrzesień też.
17: Właśnie rzuciłam pracę. Nie, no jest dobrze, na pewno słońce trochę koi i woda.
18: Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. O, popatrz.
2: Z mieszkańcami stolicy rozmawiał Michał Radkowski.

0: I na otwarcie Nowy Jork, doniesienia z kortów. Aryna Sabalenka awansowała do półfinału wielkoszlamowego US Open. Białorusinka pokonała Czeszkę Lindę Noskową 7-6, 3-6, 7-6. Teraz czekają starcie z Jessicą Pegulą, która pokonała Emmę Navarro 3-6, 6-4, 6-3. A my z kortów przenosimy się jeszcze błyskawicznie na piłkarskie boiska. W meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów Manchester City 2-0 ograł FC Porto. Bohaterem starcia i autorem bramek Norwek Erling Haaland. Nie zawiódł wczoraj także Real Madryt, który pokonał u siebie 2-1 Inter Mediolan. Ewa Pajor tymczasem nominowana do Złotej Piłki France Football. Z Barceloną sięgnęła po mistrzostwo oraz Super Puchar Hiszpanii, Puchar Królowej i Ligę Mistrzeń. Gala wręczenia nagród 26 października w Londynie.
1: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: No i słuchajcie, mamy 30 na termometrach, no może nie wszędzie, tam gdzieś się na północy może popadać, ale poza tym ma być pięknie, słonecznie i nawet do 32 stopni. Słuchajcie, Kraków, Rzeszów zanotują takie wartości. Do tego wszystkiego no musimy brać pod uwagę, że niestety jutro zrobi się już znacznie chłodniej, więc korzystajmy z tej pięknej pogody dziś.
2: Czy jeśli na przykład otworzę butelkę i tak, teraz złapię sobie trochę lata?
3: O.
0: I zakręć
2: mocno, i zakręcę, to będę mogła je wypuścić.
0: A później się z nami podziel.
2: Z cierpliwą.
3: To są pomysły właśnie nasze na rano. Dziękuję.

0: Na pewno teraz będziecie do końca dnia nucić ten numer. To Akcent i Kylie na 8 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No bo tak to właśnie działa, że jak my wam coś powiemy, to to potem zostaje w głowach na cały dzień. No i teraz słuchaj, bo możesz dzisiaj od nas dostać 3000 zł tylko za to, że odbierzesz telefon.
3: No, możecie to dosłownie spaść z nieba. Dlaczego? No bo to jest nowa urodzinowa zabawa, deszcz nagród w RMF Max.
0: Także 3000 dla ciebie za odebranie telefonu, ale możesz zawalczyć o 10000 zł. Także to już jak tam wolisz, nie? Chcesz dużo, czy chcesz jeszcze więcej?
2: Wow.
3: No i zgłaszamy się SMS-em z hasłem MAX na numer 7327 za 3,69 zł lub przez rmfmax.pl. No,
2: jeśli ktoś...
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Jeśli ktoś tęskni za deszczem, to dzisiaj może na niego spaść nawet fajniejszy deszcz. Deszcz nagród w RMF Max. Zgłoś się teraz 7327, tutaj przyszli hasło MAX.

0: Od razu się czujemy, jakby były wakacje. I tak macie cały rok z RMF Max, Fastboy i Music Sans. Koniecznie z nami zostańcie, jest 18 minut po 8.
1: I jest też kolejna spożywcza afera ze Skolimem. Tym razem nie chodzi o parówki. Skolim wypuścił właśnie swojego energetyka, tylko jest problem.
0: Aha.
1: Te puszki nie są objęte systemem kaucyjnym, chociaż powinny być. Tam, gdzie znajduje się zwykle to takie oznaczenie, że 50 groszy czy tam złotówka,
2: tak.
1: No to tutaj jest kod QR z hasłem sprawdź co u Skolima i można sobie przejść na jego Instagram.
2: O, super, super. Wrzucę, nie wrzucę. No jak masz swoją stację, swoje parówki, no to możesz też mieć swój system kaucyjny chyba,
0: nie? Ale też przy okazji, skoro Skolim jest puszkofobem, to na pewno nigdy nie wypuści swojej konserwy.
1: Na pewno.
0: Nie da na sobie zarobić.
3: Reklama. Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
4: Hej, co u Ciebie?
5: Zapisałem się do TEB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
4: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
6: Już w ten weekend zapraszamy do Spodka na festiwal targowy. Cztery wydarzenia, jeden bilet. Giełda biżuterii i minerałów, prezentująca rzadkie skarby z całego świata. Festiwal ezoteryki i rozwój osobisty. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Targi terrorystyczno-botaniczne Dragon Expo. Fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka. Rękodzieło artystów z całej Polski, tworzone z pasją. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do Spodka.
7: Wojciech Sługa, marszałek województwa śląskiego.
8: Panie marszałku, Juromania, czyli święto szlaku Orlich Gniazd, dlaczego warto na tę Jurę przyjechać? Jaka w ogóle jest ta Jura?
7: I magiczna, i romantyczna, i no fantastyczna przede wszystkim jest Jura o każdej porze dnia i roku. Jura ciągle ma najlepsze czasy przed sobą. Widać, że coraz więcej ludzi eksploruje tą Jurę. To niecałe 2 godziny od Warszawy, ze Śląska godzinka, skałki z Pniaczkowe. Ludzie wiedzą, że się trzeba spinać. Zamki są oblegane, więc ludzie o zamkach też wiedzą. No a my chcemy to pokazać. Zanurzajmy się w Jurę na rowerze, pieszo, balonem, kajakiem, na koniach. Wszystko Jura prezentuje, ale warto trochę odejść od tych głównych atrakcji, wejść do lasu, wejść nad rzekę i zobaczyć, jak Jura jest piękna.
9: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Rynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice, Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
4: I po reklamie.

0: Dobry humor o poranku w RMF Max dostarcza nie kto inny jak on, Dawid Podsiadło o wpół do dziewiątej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i znowu kradzież i znowu we Francji. Dzięki RMF Max wstajecie i wiecie jako pierwsi, że tym razem na południu kraju złodzieje wybili okno, włamali się do muzeum i ukradli 4 dzieła sztuki. No i przy okazji też to byli geniusze jak ci z Kevina, bo jedno upuścili uciekając.
4: Tak, to było to była sztuka Renoira, ale wiadomo, jak są 3 obrazy, to 3 obrazy są takie najczęściej. Obraza stanu, obraza życia i obraza majestatu.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Ale naprawdę znowu okradają muzea we Francji, no i jakieś stare obrazy kradną. Nie mogą wpaść na coś nowego? Przypadkiem chociaż.

0: O tej porze w RMF Max brzmi najlepiej na świecie. Fire, fire i Shimza. To już wstawaj, nie udawaj. No i słuchajcie, ceny szaleją.
1: Oczywiście, że szaleją.
0: Więc musi wkroczyć co?
1: Chcemy powołać gang benzyniaków.
2: I teraz razem z wami, razem z ekipą RMF Max zbieramy gang benzyniaków, bo jest już w gangu Lisek Gazusek.
1: Jest też Balbinka Benzynka.
0: No i jest też Karol Kanister.
1: Ale potrzebujemy więcej członków gangu, bo to musi być gang paliwowy silny naprawdę. Zbierzmy mocną ekipę, wiemy, że jesteście najlepsi, że słuchają nas tylko najbardziej kreatywni. No i powołajmy taki mocny gang, no.
2: Więc teraz nagraj głosówkę, wyślij ją przez Facebooka RMF Max albo przez naszego Instagrama, też wpisujesz RMF Max i od razu możesz taką głosówkę nam wysłać. Kogo byś jeszcze dodał do gangu benzyniaków? O, już mamy pierwszą propozycję. Jest jeszcze Daro Dystrybutor. Też trzeba go dodać koniecznie.
1: Gang paliwiaków, benzyniaków. Tego ja nie wierzę w to, co się tu dzieje, nie? Reklama.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
4: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychów.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: To jest to, czego potrzebujemy o tej porze. Nowa Zalia, Tylko mnie kochaj w RMF Max na 10 minut przed 9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my, ekipa, zapytaliśmy was o to, jakie postacie mogłyby się pojawić w gangu benzyniaków i oczywiście rozwaliliście nam skrzynkę. Jesteście niesamowici. Kto dołączy do gangu, przekonamy się właśnie teraz.
4: Zgłaszam swoją kandydaturę do gangu paliwniaków. Arek Akcyza.
5: Ropa Renata.
6: Lejek Lucek.
7: Oktawia Oktan.
8: I Dieselek Marcelek.
9: Tora z dystrybutora.
10: Ej, z racji tego, że jeżdżę na firmowe, a nie za swoje, polecam wam Ewkę Flotówkę.
11: Do gangu benzyniaków koniecznie musi dołączyć Kazik Kompresor.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Uwielbiamy was.
3: Zabrane.
0: Żadna podwyżka z wami nie straszna.
3: Ludzie, co wy zrobiliście?

0: Im, oczywiście od Max. Jest 5 minut do godziny 9. Iriana zagrała swój hit. Mamy takich hitów jeszcze więcej, ale też mamy ważne informacje.
1: Mamy ważne informacje, również te pogodowe. Dzisiaj będzie gorąco i to jest ważna informacja, żeby pić, żeby wziąć sobie, kto wie, może krem z filtrem, może to jest ostatni moment, żeby go użyć w tym sezonie.
2: Więcej resztę o tym pozostawiam profesjonalistom. Za momencik wyjeżdża Flash.
1: I no pogoda i też będzie.
0: Czy wziąć krótkie spodenki, nie? To też jest ważne. Mhm.
3: Reklama. Masz ochotę wygrać wyjazd na mecz FC Barcelony? 11 i 12 września odwiedź Cupra Gliwice podczas Cupra Performance Days. Poznaj nową Cuprę Raval, przetestuj modele Cupra i skorzystaj z wyjątkowych ofert dostępnych tylko podczas wydarzenia. Zamów samochód i zyskaj szansę na wyjazd na mecz FC Barcelony. 11 i 12 września. Cupra Gliwice, Portowa 2.
4: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. I po reklamie.

0: Suśka.
1: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Hey, this is Kygo.
4: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
6: Punktualnie o 9 w RMF Max Śląsk. Czas na najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam. W poniedziałek dowiemy się, kto pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim do końca kwietnia, czyli do momentu, kiedy wygasa kadencja aresztowanego Radosława Pisiewicza. Prezydium zdecydowało, że kadencję dokończy jeden z 8 obecnych wiceprezesów komitetu.
7: Nie wyobrażam sobie w tej sytuacji, w której wszyscy jesteśmy, że nie stawią się nasi koledzy, którzy są członkami zarządu Polskiego Komitetu. Wszyscy wiemy, w jakiej trudnej wizerunkowo sytuacji jesteśmy i unikanie przyjazdu na zarząd, wzięcia odpowiedzialności, powoduje, że taką trochę niepoważną sytuację.
6: To jeden z 8 wiceprezesów PKOL-u, Adam Korol.
5: Słuchacie RMF Max Śląsk.
6: Teraz mamy ważną informację dla pasażerów. Od dzisiaj wchodzi w życie nowa organizacja ruchu pociągów na stacji Sosnowiec Główny. Podróżni będą korzystać m.in. z dwóch nowych peronów, mówi Katarzyna Głowacka, rzeczniczka prasowa PKP PLK.
8: Na stacji Sosnowiec Główny pasażerowie skorzystają z nowej infrastruktury. Dostępny będzie peron pierwszy, skąd będą odjeżdżały pociągi w stronę Częstochowy, oraz jedna krawędź peronu drugiego, skąd będzie można pojechać w stronę Katowic. Windy na peronach umożliwią lepszy dostęp do pociągów dla wszystkich podróżnych, także z ograniczoną możliwością poruszania się. Perony są wyposażone w czytelną informację pasażerską, jest jasne oświetlenie, są ławki, a docelowo na całej stacji pojawią się również wyświetlacze z informacjami o najbliższych pociągach.
6: Są też kolejne zmiany, to m.in. budowa nowego wiaduktu kolejowego nad ulicą Żeromskiego. Wszystkie prace mają być gotowe w 2027 roku. Trwa finał 7. edycji plebiscytu na śląską lokację filmową. O tytuł najbardziej filmowego miejsca w regionie walczy 5 wyjątkowych plenerów. Jakich?
9: Są to takie miejsca jak Aleja Wojciecha Korfantego w Gliwicach, Zameczek Myśliwski w Promnicach na terenie Tychów, oddział centrów demontażowych w Rudzie Śląskiej, rzeka Rudła oraz Baśniowy Sosnowiecki Pałac Szona. Mamy te miejsca wybrane przez naszych ekspertów i teraz głos należy do Państwa. Jest uruchomiona specjalna platforma do głosowania, a potem my wynik ogłosimy i cóż, to będzie to nasze następne miejsce, które będziemy promować.
6: Mówiła Agnieszka Skrzelowska z instytucji filmowej Silesia Film. Swój głos można oddać do 18 września. Bohaterami zakończenia tego flesza będą ćwieczak obrzeżony i zgniotek cynobrowy, czyli wyjątkowe chrząszcze, które w parku Chrobrego w Gliwicach znalazły sobie całkiem dobre warunki do życia. Miejski Zarząd Usług Komunalnych w związku z tym pozostawia ścięte kłody drzew w parku. Przepisy zakazują usuwania siedlisk chronionych gatunków, więc to żaden nieporządek, to tworzenie naturalnego ekosystemu. No i jeszcze czas na doniesienia ze śląskich dróg. Na początek Żywiec, tam na Moszczanickiej, na skrzyżowaniu z Krakowską, osobówka potrąciła kobietę. Służby działają na miejscu. W Rybniku mamy kolizję dostawczaka z motocyklem, to na Kotuczej, i jeszcze Katowice na Bytkowskiej. Jest kolizja 3 osobówek. Od północy śląska policja naliczyła 32 takie zdarzenia.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Zdaniem synoptyków środa na Śląsku ma być słoneczna i gorąca. Na termometrach w regionie w tym najcieplejszym momencie dnia 29 stopni, nawet 30 się pojawi. Deszczu dzisiaj za to nie będzie, wiatr z południowego zachodu będzie i będzie chwilami wiać trochę mocniej, w porywach do niemal 40 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne za to tutaj zmiana jest wreszcie niskie, więc niektórzy mogą odczuwać lekkie zmęczenie. Albo to, albo środek tygodnia. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: No i żegna się z wami wasz gang benzyniaków.
4: Filip Flotek.
5: Mati Paruwa
3: i Karo 95.
4: U nas paliwo, żeby mieć energię na poranek, masz zupełnie za darmo.
3: A więcej energii możecie łapać. Możecie łapać śmiało na naszym Instagramie poranek RMF Max.

Hips i Go for Money, ostatni dzień lata w RMF Max. Zawsze przy okazji tej piosenki warto przypomnieć, że ostatni dzień lata to dopiero za 2 tygodnie, a dzisiaj to w ogóle mamy dzień najlepszy z całego lata. Dzisiaj piękna aura, 30 stopni, możecie nie umierać. Najgorzej, że tak średnio z tego skorzystamy, jak siedzimy w pracy, ale może się jakoś szybko uwiniemy. Na pewno się szybciutko uwiniemy z Byle do obiadu, najlepszym programem do słuchania w pracy, który właśnie w tym momencie startuje. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam jak zawsze do 12:00. Złoto teraz od Antoana Clamarana. Gold.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Gotowi na wyjątkowe gwarki 2026 z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór? Już od 10 do 13 września na scenie głównej przy rynku czekać Was będzie moc muzycznych wrażeń. Zagrają Filharmonia Śląska, Young Leosia, Oscar Cyms, Jam, Baim i wielu innych. Dodatkowo zapraszamy na scenę przy Tarnogórskim Centrum Kultury i Piknik Rodzinny. A 13 września o 11 Pochód Gwarkowski. Gwarki 2026. Świętuj z nami. Więcej informacji już wkrótce.

Dni otwarte w Toyota Dobry Głowski Rybnik. 7-12 września. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross i sprawdź ją podczas jazdy testowej. Nowy Yaris Cross. Nowy model, stara cena. Teraz już od 105 200 zł. Do tego super oferty na wszystkie modele dostępne od ręki i specjalne korzyści. Odwiedź Toyota Dobry Głowski Rybnik. Ulica Prosta 110.

0: Uciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
4: Tędel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
5: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
4: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
2: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.

0: konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Śląsk 88.1 FM.

O takie podróże w czasie nic nie robiłem do 2008 roku. Przeniósł nas Guru Jazz Project Infinity 2008 w RMF Max Śląsk. A my lecimy sobie z dzisiejszym pytaniem dnia do pracy. Dzisiaj takie tematy kulinarne wiadą, bo chciałem was zapytać, jakim drugim śniadaniem, lunchem, obiadem przynoszonym właśnie do pracy można najbardziej zaskoczyć kolegów i koleżanki z pracy. No bo wiadomo, tam standardowe kanapki czy jakaś zupka, to raczej nikt nie zwróci uwagi, ale są takie dania, które wywołują zaskoczenie. Na przykład ostatnio, i to może nie jest jakieś turbo szokujące, ale jednak się ludzie zdziwili, bo kolega przyniósł sobie na obiad prawdziwego śląskiego krupnioka. Ale nie, że gdzieś tam kupiony, tylko taki domowy, babciny, gdzieś za Pyskowicami ma babcię i od babci sobie takiego krupnioka przywiózł. Niby nie wszyscy lubią, ale wszyscy trochę zazdrościli. Najbardziej zaskakujące danie na drugie śniadanie, na obiad do pracy, piszcie na 3001 SMS-y albo nagrywajcie głosówki na Messengera RMF Max. Gadżety dla tych, co nas najbardziej zaskoczą, na pewno się znajdą.

0: Leć wysoko, fly high, Toby Romeo w RMF Max. Nie wiem, czy wysoko, nie wiem, czy daleko, ale ja mówię, leć po hajs. I to nawet od ziemi się specjalnie nie trzeba odbijać, bo wystarczy wziąć do ręki smartfona i już jesteś o krok od dużej kasy. O co chodzi? O urodzinowy deszcz nagród, naszą nową zabawę na 22 urodziny RMF Max. Codziennie rozdajemy kasę. Codziennie do wygrania jest 10 tysięcy złotych, ale to nie koniec, bo za samo odebranie telefonu już jest, wczoraj było 2000, no to dzisiaj lecimy grubiej. Dzisiaj jest 3000 zł za to tylko, że powiesz halo, jak do ciebie będziemy dzwonić. 3000 na początek, a może być więcej, może być 10 tysięcy złotych. I uwaga, jak wejdziesz do gry teraz, przez najbliższych 10 minut to twoje szanse na znalezienie się w finale pomnożymy 580 razy. Czyli jeden SMS wysłany, a 580 szans u nas w systemie. SMS z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 VAT albo wbijaj na www.rmfmax.pl. I uwaga, dzisiejsze zgłoszenia wchodzą i do dzisiejszego, i do piątkowego finału, także nie dość, że runda bonusowa 580 razy więcej szans, to jeszcze podwójna szansa na finał. I na 10 tysięcy złotych nawet w naszej urodzinowej zabawie. rmfmax.pl albo 7327. Hasło Max. RMF Max.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
3: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Każda kura zasługuje na to, by móc rozprostować skrzydła. Jedna z największych sieci handlowych w Polsce właśnie zrobiła duży krok w tym kierunku. Od września w sklepach własnych Auchan nie znajdziesz już jaj od kur trzymanych w klatkach. Nie ma ich też w makaronach, majonezach i innych produktach marki własnej. To realna zmiana dla tysięcy kur, które w końcu rozprostują skrzydła. Takich dobrych zmian jest więcej. Sprawdźcie na stronie przygotowanej przez otwarte klatki. biznesbezklatek.pl. Wyjątkowe widowisko, jakiego nie było jeszcze na żadnym stadionie w Polsce. Spot Teatr Publiczności, niezwykła opowieść o człowieku, który na zawsze zapisał się w historii Śląska i piłki nożnej. Łącznik pieśni o Gerardzie Cieśniku. W roli głównej Maciej Musiał. Wydarzenie komentować będzie legendarny głos polskiego sportu Dariusz Szpakowski. Spektakl plenerowy 20 września, godzina 20. Superauto Stadion Śląski. Historia ożyje w kotle czarownic. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły superautostadionslaski.pl.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: I po reklamie.
7: Grzegorz,
8: Asia, Martyna,
9: Lady Gaga.
8: Z tej strony modelki
10: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Śląsk 88.1 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spawalnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. skladbajldon.pl.
14: Zdaniem synoptyków, środa na Śląsku ma być słoneczna i gorąca. Na termometrach w regionie w tym najcieplejszym momencie dnia 29 stopni, nawet 30 się pojawi. Deszczu dzisiaj za to nie będzie, wiatr z południowego zachodu będzie i będzie chwilami wiać trochę mocniej, w porywach do niemal 40 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne, za to tutaj zmiana, jest wreszcie niskie, więc niektórzy mogą odczuwać lekkie zmęczenie. Albo to to, albo środek tygodnia. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spawalnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. Skladbajldon.pl.

od Lost Frequencies w RMF Max Śląsk. Dzisiaj ruszają siatkarskie Mistrzostwa Europy. Nie, nie w Spodku tym razem. Teraz siatkarskie Euro we Włoszech, Bułgarii, Finlandii i Rumunii. No i co? No pressure, panowie, ale do 26 września zaplanowano finał i my sobie na tego 26 września nic nie planujemy. Jak coś, to pierwszy mecz Polaków jutro z Portugalią. Trzymamy kciuki, a punktualnie o 10 flash u nas i we flashu między innymi będziemy mówić sobie o gwarkach, o wielkim święcie Tarnowskich Gór, które rusza już jutro. No i przy okazji też o dużych zmianach w kursowaniu autobusów właśnie w związku z gwarkami i ze świętem Katowic. To o 10, a teraz z nami Tame Impala.

0: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice, Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
3: Masz ochotę wygrać wyjazd na mecz FC Barcelony?
4: 11 i 12 września odwiedź Cupra Gliwice podczas Cupra Performance Days. Poznaj nową Cuprę Rawar, przetestuj modele Cupra i skorzystaj z wyjątkowych ofert dostępnych tylko podczas wydarzenia. Zamów samochód i zyskaj szansę na wyjazd na mecz FC Barcelony. 11 i 12 września. Cupra Gliwice, Portowa 2.
5: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Katowice mają 161 urodziny, a Ty masz darmowy bilet na największą plenerową imprezę w regionie. 11 i 12 września Katowicka Strefa Kultury zamieni się w muzyczne serce Śląska. Świętuj urodziny miasta Kocham Katowice. Na scenie m.in. Vito Bambino, Grupson, Sistars, Fukaj, Wonky One, BRK, Kasia Sienkiewicz, Baz Astral i Sami. Dodatkowo w piątek happening z zespołem Jam. Dwa dni wielkich koncertów, zero biletów, 100% emocji. Zaprasza prezydent miasta Katowice Marcin Krupa.
7: Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
8: I po reklamie.
9: My name is Alex Warren.
10: Hello, this is September.
11: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Śląsk 88 i 1 FM.
14: Słuchacie RMF Max Śląsk. Punktualnie o 10:00 czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Nazwisko warte zapamiętania. Paweł Kapuła, polski dyrygent młodego pokolenia, poprowadzi dziś szkocką orkiestrę symfoniczną BBC na corocznym festiwalu muzyki klasycznej Proms w Londynie. Po raz pierwszy od 28 lat nasz rodak chwyci za batutę w tym miejscu, by poprowadzić muzyków brytyjskiej korporacji.
15: No to jest wydarzenie, na punkcie którego szaleje nie tylko cała Wielka Brytania, ale i cały świat. Po prostu Brytyjczycy, Anglicy czy wreszcie Londyńczycy, oni mają do dyspozycji genialne orkiestry, tutaj jest kilka i to wszystko jest absolutnie światowy top.
14: Mówił Paweł Kapuła.
13: Słuchacie RMF Max Śląsk.
14: Tarnowskie Góry szykują się do gwarków. O szczegółach tegorocznego programu wie więcej nasz reporter. Posłuchajcie.
16: Wielkie świętowanie wystartuje już jutro. Jak co roku główne wydarzenia skoncentrują się w centrum miasta na rynku oraz scenach plenerowych. Dwa z czterech dni będą mocno regionalne i tarnogórskie. Na scenie pojawią się m.in. zespół TES, tarnogórski Big Band, tarnogórska orkiestra Dęta. Zagra też Oberschleisen, będzie zespół Śląsk, a Filharmonia Śląska wykona specjalny utwór na 500-lecie Tarnowskich Gór. W sobotę zagra m.in. Bajm, a w niedzielę gwiazdami wieczoru będą Dżem, Marcin Werostek oraz Oskar Cyms.
14: Informował Amadeusz Biurkowski. Te urodzinowe imprezy w Katowicach, Tarnowskich Górach i Gliwicach namieszają też mocno w kursach autobusów. Ile się uda, tyle przekażemy, ale jeśli ktoś planuje wielkie eskapady komunikacją miejską w ten weekend, to trzeba będzie przestudiować rozkłady na własną rękę. Najpierw Katowice, specjalne rozkłady linii 115 i 930 z dodatkowymi kursami. Cały weekend obowiązywać będą zmiany w komunikacji tramwajowej. na liniach 6, 11, 13, 15, 16, 20, 36, 41 i 45. W Tarnowskich Górach w niedzielę wyłączone będą przystanki na Bytomskiej, Starej i Księdza Siwca. M3, 5 i 158 będą kursować objazdem przez Lasowice. Trójka, 19, 64 i 83 będą miały skrócone trasy. W Gliwicach inaczej niż zwykle będą jeździły autobusy 80 i 650, to przez zawody triatlonowe. A od 12 do 27 września tramwaje 23 będą jeździły trasą Chorzów-Batory-Zajezdnia, Katowice-Rynek, Katowice-Rondo, Chorzów-Stadion Śląski-Pędla Zachodnia. I na koniec, na budynku przy ulicy Sikorskiego 20 w Katowicach odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Jerzemu Dudzie-Graczowi. Właśnie pod tym adresem malarz przez wiele lat mieszkał i tworzył.
8: Bardzo niezwykła tablica, bo jest umieszczona na bloku, w którym mieszkał Jerzy Duda-Gracz, więc wspaniała sprawa, inicjatywa. I myślę, że takich upamiętnień nigdy nie za dużo. Zawsze tego mamy zbyt mało, żeby pamiętać o tak ważnych osobach jak Jerzy Duda-Gracz. Ja przypomnę, że w Katowicach mamy ulicę Jerzego Dudy-Gracza, no i mamy oczywiście po piersie naszej galerii artystycznej na Placu Grunwaldzkim.
14: Mówił Marcin Krupa, prezydent Katowic. I tą informacją kończymy nasz flash. Teraz czas na pogodę.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Specy od pogody nie zmienili zdania. Ciągle jeszcze środa na Śląsku zapowiada się wyjątkowo słonecznie i bardzo ciepło, a na termometrach w regionie już za kilka godzin, w tym najcieplejszym momencie dnia, 29 stopni, nawet 30 może się pojawić. Opadów dzisiaj nie będzie. Wiatr z południowego zachodu chwilami powieje trochę mocniej, bo w porywach może osiągać niemal 40 km na godzinę, ale przy takich temperaturach to będzie miła ochłoda. No chyba, że zrobi się termoobieg. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na niskim poziomie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Szef nam psuje krew od rana, koleżanka z pracy jakaś taka nie w sosie, marudna. Nieważne, my robimy głośniej i wszystko jest w porządku. Everything's fine. Alok z Jennifer Lopez w RMF Max. Dawid Miązek, jestem z wami do 12. Zapraszam.

Idealny miks brzmień klubowych i Latino Topic i Becky G w RMF Max, a przed nami skromna dziewczyna z Krakowa, którą no jeszcze nie tak dawno znało, może jej osiedle, może była znana w Wielicce, może tam najdalej w Bochni, a dzisiaj cała Polska nosi jej hity. Bledka oczywiście, komu miałabym powiedzieć. RMF Max.

0: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
5: Discoplex za 4 zaprasza na największe wydarzenie trwającego jeszcze lata.
6: W sobotę 19 września klubowe tour Gombao 33 w A4. Na scenie Wyguś, Szczepan, Tadeo oraz jedyny i niepowtarzalny

0: Kowic. Imprezy dużego formatu.
1: Za każdym razem.
2: Zdrowie zaczyna się od prostych wyborów, które podejmujesz każdego dnia. Zapraszamy na targi zdrowia w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec. Spotkaj specjalistów, wykonaj bezpłatne pomiary i porozmawiaj o profilaktyce. To dobra okazja, by lepiej zrozumieć swój organizm. Wstęp wolny, przyjdź i zrób pierwszy krok. Czekamy na Ciebie 19 września od 11 do 18.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
4: I po reklamie.
5: Z tej strony Krzywu.
6: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
7: Hi, this is Denzel.
8: Hey yo, this is Eminem.
9: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Prima balerina od Margaret w RMF Max Śląsk w temacie najbardziej zaskakującego drugiego śniadania do pracy. Ja tak podrzuciłem ten śląski akcent z krupniokiem, ale widzę, że więcej tego jest, bo Beatka z Rudy Śląskiej na przykład zaskoczyła kiedyś koleżankami prażuchami z cebulką, które przyniosła do pracy. Można? Jakbyś Beatka kiedyś do redakcji RMF Max chciała przynieść prażuchy, zapraszamy. Zawsze. Najbardziej zaskakujące danie do pracy piszcie na Messengera RMF Max, a na 3001 piszcie, jak chcecie zgarnąć bilety na najbliższą sobotę do Energy 2000 w Katowicach, i to bilety dla całej paczki, to bilety Fast Pass, więc bez stania w kolejce. Impreza Retro Party, więc napiszcie na 3001, przy jakiej nucie sprzed 10 lat albo więcej pobawilibyście się ze swoją ekipą. 3001 piszcie, ja z nami Ale Farben.

0: Nobody isn't ready, to jest Somber w RMF Max, rozgrzewający. Za chwilę pogoda, która dzisiaj też raczej nie da nam powodów do narzekania. No będzie ciepło, ale wiadomo, jest ciepło, to za chwilę zrobi się zimno. Jak to w Polsce, wy się pogodą w Polsce nie musicie przejmować, bo wy sobie możecie zrobić drugie wakacje albo pierwsze wakacje, jak tych pierwszych nie zaliczyliście. A za co? A za kasę, którą zgarniecie w urodzinowym deszczu. Nagród codziennie 10 tysięcy złotych. Wchodzisz dzisiaj do gry, to wchodzisz też nie tylko do dzisiejszego finału, ale też od razu do piątkowego. Taki bonus, a jakby tych bonusów było mało, to teraz lecimy jeszcze z szybciutką, ekspresową, dosłownie 6-minutową rundą bonusową, w której 650 razy mnożymy wasze szanse w zabawie urodzinowy deszcz nagród. No szanse na to, że znajdziesz się w finale. Jak się znajdziesz w finale, to za samo odebranie telefonu masz 3000 zł, a może być więcej, może być 10 tysięcy. Chcesz odebrać po południu telefon od RMF Max? No to nie czekaj, tylko zgłaszaj się do gry teraz, jak trwa runda bonusowa. rmfmax.pl, tam zapraszam, albo ślij hasło Max za 369 pod numer 7327.
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Joel Corey to model, trener osobisty, celebryta, ale teraz przede wszystkim DJ i wraca do nas z taneczną nowością Don't Go Breaking My Heart. Ten kawałek czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o Twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna Twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
6: Drugi mecz z rzędu w kotle Czarownic, drugi z Beniaminkiem. Już w tę sobotę o 15.30 Ruch Chorzów zawalczy o ligowe punkty z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Kup wejściówki na bilety KSRuch.com i poczuj atmosferę superauto Stadionu Śląskiego w meczu niebieskich z Góralami.
7: Gotowi na wyjątkowe gwarki 2026 z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór? Już od 10 do 13 września na scenie głównej przy rynku czekać Was będzie moc muzycznych wrażeń. Zagrają Filharmonia Śląska, Young Leosia, Oscar Tims, Jam, Bajm i wielu innych. Dodatkowo zapraszamy na scenę przy Tarnogórskim Centrum Kultury i Piknik Rodzinny. A 13 września o 11 Pochód Gwarkowski. Gwarki 2026. Świętuj z nami. Więcej informacji już wkrótce.
8: Discoplex A4 zaprasza na największe wydarzenie trwającego jeszcze lata.
9: W sobotę 19 września klubowe tour Gombao 33 w A4. Na scenie Wyguś, Szczepan, Tadeo oraz jedyny i niepowtarzalny Mata.
8: Ta noc przejdzie do historii, bądź jej częścią.
9: Bilety na G33 Tour.pl. Discoplex A4, Piętna koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu. Za każdym
10: razem. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Wyjątkowe widowisko, jakiego nie było jeszcze na żadnym stadionie w Polsce. Spot, teatr publiczności, niezwykła opowieść o człowieku, który na zawsze zapisał się w historii Śląska i piłki nożnej. Łącznik pieśni o Gerardzie Cieśniku. W roli głównej Maciej Musiał. Wydarzenie komentować będzie legendarny głos polskiego sportu Dariusz Szpakowski. Spektakl plenerowy 20 września, godzina 20. Superauto Stadion Śląski. Historia ożyje w kotle czarownic. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły superautostadionslaski.pl.
3: I po reklamie.

0: Śląsk 88.1 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spowolnictwo. Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 188. Sklad bajldon.pl.
2: Specy od pogody nie zmienili zdania. Ciągle jeszcze środa na Śląsku zapowiada się wyjątkowo słonecznie i bardzo ciepło, a na termometrach w regionie już za kilka godzin, w tym najcieplejszym momencie dnia, 29 stopni. Nawet 30 może się pojawić. Opadów dzisiaj nie będzie. Wiatr z południowego zachodu chwilami powieje trochę mocniej, bo w porywach może osiągać niemal 40 km na godzinę, ale przy takich temperaturach to będzie miła ochłoda. No chyba, że zrobi się termoobieg. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na niskim poziomie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spowolnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. Skladbajldon.pl.
3: RMF Max.
0: RMF Max Śląsk.

Niezmiennie poszukująca męża Rye, Where's My Husband w RMF Max. Śląska, za chwilę muzyczny klimat zmieniamy o 180 stopni, bo będzie z nami facet, który no co prawda od kilku lat jest na tym klubowym szczycie, ale już myślę spokojnie można o nim powiedzieć. Legenda, zwłaszcza trensowych brzmień, Marlon Hofstadt. Tutaj za moment w takiej spokojniejszej trochę wersji jak na niego, ale i tak te trensowe nuty łatwo wyczuć. I Like razem z Southstar. To już dosłownie za momencik, natomiast za kilka minut wybije godzina 11. O 11 oczywiście na flash was zaprosimy. Przeniesiemy się do Mysłowic, gdzie zakończyła się modernizacja stacji kolejowej nareszcie, ale też bardzo fajna impreza w Zabrzu dla miłośników kulinarnych uniesień, Festiwal Smaku. Szczegóły za parę chwil, zostańcie z nami. Bez Max.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Drugi mecz z rzędu w Kotle Czarownic, drugi z Beniaminkiem. Już w tę sobotę o 15.30 Ruch Chorzów zawalczy o ligowe punkty z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Kup wejściówki na biletykę z ruch.com i poczuj atmosferę superauto Stadionu Śląskiego w meczu niebieskich z Góralami.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Discoplex za 4 zaprasza na największe wydarzenie trwającego jeszcze lata.
8: W sobotę 19 września klubowe tour Gombao 33 w A4. Na scenie Wyguś, Szczepan, Tadeo oraz jedyny i niepowtarzalny Mata.
7: Ta noc przejdzie do historii, bądź jej częścią.
8: Bilety na g33tour.pl.
9: Discoplex za 4, Fietna koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu.
10: Za każdym razem.
11: Gotowi na wyjątkowe gwarki 2026 z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór? Już od 10 do 13 września na scenie głównej przy rynku czekać Was będzie moc muzycznych wrażeń. Zagrają Filharmonia Śląska, Young Leosia, Oscar Cyms, Jam, Bajm i wielu innych. Dodatkowo zapraszamy na scenę przy Tarnogórskim Centrum Kultury i Piknik Rodzinny. A 13 września o 11 Pochód Gwarkowski. Gwarki 2026. Świętuj z nami. Więcej informacji już wkrótce.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Masz ochotę wygrać wyjazd na mecz FC Barcelony?
15: 11 i 12 września odwiedź Cupra Gliwice podczas Cupra Performance Days. Poznaj nową Cuprę Rawar, przetestuj modele Cupra i skorzystaj z wyjątkowych ofert dostępnych tylko podczas wydarzenia. Zamów samochód i zyskaj szansę na wyjazd na mecz FC Barcelony. 11 i 12 września. Cupra Gliwice, Portowa 2.
16: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
17: Carrefour w sumie najlepszy jest.
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: I po reklamie.
20: Tu Kasia.
21: Jestem Radek, a to moja ekipa.
22: Hey, this is Calvin Harris.
23: Cześć, tu Daria Zawiałow.
24: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max.
26: Śląsk 88.1 FM.
27: Najnowszy flash i prognoza pogody to wszystko już teraz. Punktualnie o 11 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Upalnie, ale też burzowo zapowiada się środa w całym kraju. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla południowych krańców województw dolnośląskiego i opolskiego. Mają obowiązywać od 17 do 5 jutro rano. Opadom mogą towarzyszyć silniejsze podmuchy wiatru. Aktualne pozostają też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami dla 8 województw. Dotyczą one podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego i obowiązują do godziny 18. Według IMGW temperatura maksymalna na tych obszarach wyniesie w ciągu dnia miejscami do 31 stopni.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
27: Na początek regionalnej odsłony flesza wiadomość z ostatniej chwili. Ksiądz Jacek K. z diecezji sosnowieckiej skazany na 14 lat więzienia za przestępstwa o charakterze seksualnym wobec dzieci. To wyrok z dzisiaj. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać w kolejnych fleszach. Zakończyła się modernizacja stacji kolejowej Mysłowice. Podróżni mogą już korzystać m.in. z nowych peronów numer 2 i 3, mówi Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic.
2: Wcześniej miasto odremontowało przejście podziemne z windami, ze schodami ruchomymi. Teraz również windy dołożyli nasi przyjaciele z PKP, PLK. W tej chwili zostały wyremontowane również perony, miejsca do oczekiwania na pociąg. Stało się tutaj bezpiecznie, ładnie i możemy już spokojnie na dworcu w Mysłowicach czekać na pociągi bądź na swoich gości.
27: A przebudowa kosztowała 23 miliony złotych. W RMF Max przypomnienie dla tych, którzy widzą słońce nad swoimi głowami i przypomina im się wakacyjny klimat, chcieliby znowu w jakiś sposób to poczuć. Wakeboard i narty wodne czekają na przykład w Sosnowcu na Sobieskiego. W Wake Zone stawiki możecie pośmigać na wypożyczonym sprzęcie i wykonywać najbardziej śmiałe ewolucje. Albo, jeśli dopiero startujecie z taką przygodą pod okiem ekspertów, zrobić kilka pierwszych kroków w tym kierunku. Bo warunki są i dla nowicjuszy, i dla tych zaawansowanych. Jeżeli chcecie rozejrzeć się po Wake Zone na Sobieskiego, wejdźcie najpierw na RMF Max w zakładkę Śląsk, tam rozdajemy wejściówki. Trwa Zabrzeński Festiwal Smaków. To pierwsza edycja, w której biorą udział 22 lokale gastronomiczne. Więcej na ten temat w relacji naszego reportera.
3: To jest nowa propozycja na kulinarnej mapie Zabrza. Przez kilkanaście dni w ramach Zabrzeńskiego Września można odwiedzać kolejne lokale, próbować przygotowanych specjalnie na festiwal dań i jednocześnie poznawać miejsca, do których być może wcześniej nie mieliśmy okazji zawitać. Zabrzeńscy restauratorzy przygotowali specjalne menu, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Są dania inspirowane śląską kuchnią, ale też kuchnią włoską i węgierską. Festiwal potrwa do 25 września.
27: Informował reporter RMF Max Amadeusz Biurkowski. A na koniec w piątek na rozpoczęcie obchodów urodzin Katowic na rynku, kto chce, może przyjść i zagrać z dżemem Naiwne Pytania. Miasto zachęca wszystkich gitarzystów i gitarzystki. Bez względu na wiek i doświadczenie, tylko trzeba mieć gitarę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
27: Śląsk dzisiaj nie jest żadnym wyjątkiem na pogodowej mapie kraju. No, chyba że chlubnym wyjątkiem, bo ma być naprawdę wyjątkowo słonecznie i ciepło. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia 29, nawet 30 stopni się pojawi. Opadów deszczu dzisiaj synoptycy nie przewidują, a wiatr z południowego zachodu powieje czasami dosyć wyraźnie w porywach do niemal 40 km na godzinę. Sprawdzamy jeszcze ciśnienie atmosferyczne. To cały czas jeszcze utrzymuje się na niskim poziomie. Temperatura odczuwalna zbliżona do tej na termometrach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Startujemy z ostatnią godziną środowego przedpołudnia, więc za chwilę nam się ta wskazówka przesunie i już do weekendu będziemy mieć bliżej niż dalej. No to czekamy, a 11 otwiera nam Temper Cities i Self-Aware. Dawid Miązek, to jest RMF Max, byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy.

Bez końca i tak lubimy grać w RMF Max Śląsk. Słuchajcie, obiecałem, że oddam bilety do Energy 2000 w dobre ręce w Katowicach i pytałem o nutę sprzed dekady albo więcej, przy której najchętniej byście się pobawili na takiej klubowej imprezie. Tutaj Sonia podesłała, o jaka lista po prostu, Is 17, Backstreet Boys, no to podejrzewam, że takich nut akurat tam nie będzie, ale i tak będziesz bawić się świetnie. Sonia, 5 biletów dla całej paczki leci do ciebie. Retro party z legendami śląskiej sceny klubowej D-Wave i DMM już w sobotę, w piątek Back to School Gen Z Edition i na tę imprezę też będziemy mieć dla was wejściówki, ale to jutro. Alok z nami, Portugal Demand, Dive into the Ocean.

0: Night od Alena Walkera i Ava Max w RMF Max, a na naszych socialach ekskluzywny wywiad z Alanem Walkerem właśnie między innymi o tym numerze. Warto zajrzeć, a warto też zajrzeć na rmfmax.pl i od razu sobie tam wejść do gry, żeby przybliżyć się do dzisiejszego finału zabawy urodzinowy Deszcz Nagród. Słuchajcie, za samo odebranie telefonu. Mówisz halo? I już masz 3000 zł. Jeżeli będziemy do ciebie dzwonić, ty odbierzesz telefon, już masz 3000 zł, a może być więcej, może być 10 tysięcy, ale może być też PlayStation 5, może być projektor wypasiony do filmów, hulajnoga elektryczna i wiele więcej nagród. Rozdajemy prezenty na nasze urodziny. A co? Zazwyczaj na urodziny przyjmujesz prezenty, a my rozdajemy. Tak to działa. 7327, wysyłaj hasło Max pod ten numer za 3,69 albo wbijaj na rmfmax.pl i jeszcze dzisiaj sięgnij po nagrodę.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policealną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj!
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policealnych na Śląsku.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w śląskim.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.

0: Neonet, kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Zabrzeż Kubacza 1 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Zabrzeż Kubacza 1 i na aaaauto.pl.
5: I po reklamie. Hity na

ty masz. Gips, Kukon, Jonathan w RMF Max Śląsk. A propos tytułu tej piosenki, nie wiem jak wy, ale ja mam straszną ochotę w taką pogodę jak dzisiaj ruszyć po pracy gdzieś nad wodę. I aż szkoda, słuchajcie, aż szkoda, że te największe, najpopularniejsze kąpieliska plenerowe w śląskich miastach już w zdecydowanej większości pozamykane, jak zawsze na koniec wakacji. A przecież to nie jest tak, że razem z wakacjami lato się kończy, nie? Co zresztą widać z oknami. No ale trudno, w każdym razie katowicki BOSiR właśnie zrobił takie podsumowanie sezonu, jeżeli chodzi o największe wodne ośrodki, i z niego wynika, że prawie 100 tysięcy osób, dokładnie 96 255, skorzystało w te wakacje z basenów Bugla i Rolna. Sporo, bo kilkanaście tysięcy więcej niż rok temu, ale rok temu było takie zimne lato, teraz trochę lepiej. A poczekaliby do września i na pewno by było 100 tysięcy, nie? No, może za rok. Idziemy szukać dzikich kąpielisk, a z nami DubDogs.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spowolnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. skladbajldon.pl.
17: Śląsk dzisiaj nie jest żadnym wyjątkiem na pogodowej mapie kraju. No, chyba że chlubnym wyjątkiem, bo ma być naprawdę wyjątkowo słonecznie i ciepło. Na termometrach, w tym najcieplejszym momencie dnia, 29, nawet 30 stopni się pojawi. Opadów deszczu dzisiaj synoptycy nie przewidują, a wiatr z południowego zachodu powieje czasami dosyć wyraźnie w porywach do niemal 40 km na godzinę. Sprawdzamy jeszcze ciśnienie atmosferyczne, to cały czas jeszcze utrzymuje się na niskim poziomie. Temperatura odczuwalna zbliżona do tej na termometrach.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spowolnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. skladbajldon.pl.
18: RMF Max.
19: RMF Max Śląsk.

0: PL i od razu sobie tam wejść do gry, żeby przybliżyć się do dzisiejszego finału zabawy. Urodzinowy deszcz nagród. Słuchajcie, za samo odebranie telefonu. Mówisz halo i już masz 3000 zł. Jeżeli będziemy do ciebie dzwonić, ty odbierzesz telefon. Już masz 3000.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Katowice mają 161 urodziny, a Ty masz darmowy bilet na największą plenerową imprezę w regionie. 11 i 12 września Katowicka Strefa Kultury zamieni się w muzyczne serce Śląska. Świętuj urodziny miasta Kocham Katowice. Na scenie m.in. Vito Bambino, Grupson, Sistars, Fukaj, Wonky One, BRK, Kasia Sienkiewicz, Baz Astral i Sami. Dodatkowo w piątek happening z zespołem Jam. Dwa dni wielkich koncertów, zero biletów, 100% emocji. Zaprasza prezydent miasta Katowice, Marcin Krupa.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Wyjątkowe widowisko, jakiego nie było jeszcze na żadnym stadionie w Polsce. Sport, teatr, publiczności, niezwykła opowieść o człowieku, który na zawsze zapisał się w historii Śląska i piłki nożnej. Łącznik pieśni o Gerardzie Cieśniku. W roli głównej Maciej Musiał. Wydarzenie komentować będzie legendarny głos polskiego sportu Dariusz Szpakowski. Spektakl plenerowy 20 września, godzina 20. Superauto, Stadion Śląski. Historia ożyje w kotle czarownic. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły superautostadionslaski.pl.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Śląsk. W samo południe mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Polska i Stany Zjednoczone podpisały umowę w sprawie kolejnej pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego. Chodzi o 4 miliardy dolarów. Jaki to będzie sprzęt?
1: Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO.
0: Podkreślał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. A w sumie od 2023 roku pożyczyliśmy od Amerykanów na zakup sprzętu aż 20 miliardów dolarów.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej. Jak już informowaliśmy w RMF Max Śląsk, sąd rejonowy w Sosnowcu skazał go za szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci. Na miejscu była Anna Kropaczek. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
3: Tak, dziś poznaliśmy też tylko sentencję wyroku, ale jego uzasadnienie sąd przekazał stronom bez udziału mediów. Prokurator Bartosz Kilian podkreślał, że prokuratura domagała się surowszej kary. Nie mógł jednak zdradzić szczegółów.
4: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne. Sąd co do joty uznał za trafne wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa.
3: Prokuratura zarzuciła Jackowi K. 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, a także posiadanie materiałów pedofilskich. 14 lat więzienia to kara łączna. Sąd orzekł też wieloletnie zakazy zbliżania się do pokrzywdzonych, zakaz pracy z dziećmi i wypłatę zadośćuczynień.
0: Tyle Anna Kropaczek. Które śląskie miejscówki najlepiej by się nadawały jako tło filmowe, tak żeby nie tylko aktor błyszczał na wielkim ekranie, ale i jego otoczenie było spektakularne? Trwa finał 7. edycji plebiscytu na śląską lokację filmową. Wciąż jeszcze możecie oddać swój głos.
5: W tym programie chodzi o to, że właśnie zarządcy prywatni i nie tylko mogą zgłaszać miejsca w swoim regionie, w swojej gminie, które ich zdaniem byłyby dobrą lokacją filmową, bo jak pokazuje historia i doświadczenie, nic tak nie reklamuje danego miejsca właśnie jak film, tak? To nie jest, powiedzmy, reklama typu billboard, czy reklama w gazecie, która jest, a za chwilę znika, tylko przez lokację filmową dane miejsce może stać się kultowym i historycznym na wiele, wiele lat, bo film przecież jest długowieczny.
0: Mówiła Agnieszka Skrzelowska z instytucji filmowej Silesia Film. Żeby zagłosować na wybraną lokację filmową, trzeba wejść na stronę internetową instytucji. W zakładkę głosowanie swój głos można oddać do 18 września. Teraz w RMF Max Śląsk przenosimy się do Zabrza, gdzie jeszcze można głosować w budżecie obywatelskim. Mieszkańcy mogą z miejskiej kasy wydać ponad 7,5 miliona złotych. Więcej o tym powiemy już za godzinę, a tymczasem nadal w Zabrzu policjanci zatrzymali 26-letniego rowerzystę, który jechał pod wpływem alkoholu. Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany przez sąd rejonowy w Zabrzu. Na miejsce przyjechał jego 39-letni kolega, który miał zabrać rower. Okazało się, że on także był poszukiwany.
6: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Sprawdzamy prognozy pogody dla Śląska. Słonecznie, bardzo ciepło, nic się nie zmieniło na termometrach. W regionie nawet 29 stopni, miejscami będzie nawet do 30. Opadów deszczu na dzisiaj synoptycy na Śląsku nie przewidują. Wiatr z południowego zachodu powieje umiarkowanie, chociaż w porywach może się rozpędzać do prawie 40 km na godzinę. No i pewna zmiana w kontraście do ostatnich dni. Ciśnienie tym razem jest niskie i takie ma pozostać do końca dnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.

0: 5 minut po południu, dziewiątki przejęły kalendarz. Dziś jest dziewiąty.
1: Tak, i to będzie piękny dzień. Dzisiaj przez cały dzień możecie mieć życzenia, bo jak są imieniny miesiąca, to się wszystko spełnia.
0: A do tego dzisiaj jest dzień urody, więc także witamy was pięknie.
1: Asia,
0: Asia pięknie jak zwykle, ale dzisiaj to już przesadziła. Asia Meus, a ten drugi to Irek Jakubek. Hej.

0: wszystkim problemom popołudnia robi Adzia i problemy przestają istnieć.
1: Dobry,
0: ja się tego uczyłem. 13 minut po godzinie 12 to jest moja popołudniowa sztuka walki.
1: Wszystkie ważne wiadomości mamy dla was oczywiście także w popołudniu RMF Max. Tak. Dzisiaj dwie są najważniejsze na środę. Mhm. Po pierwsze, nie będzie już więcej CPN, czyli ceny paliw niżej, tak powiedział minister. Mhm. Ale w ogóle się mamy czym martwić, bo paliwo nie będzie droższe niż 10 za litr.
0: Ale nie powiedział czego, nie? Może euro, a może nie.

0: To jest piosenka o naszym urodzinowym deszczu nagród. Taki mamy konkurs z super nagrodami.
1: Wszystko, czego chcieliście, jest właśnie tu. 3000 za odebranie telefonu i 500 razy więcej szans na finał.
0: Kto chce trafić do finału i za odebranie telefonu już pyk od razu dostać 3000, wysyła teraz SMS o treści MAX na szczęśliwy numer telefonu 7327. MAX 7327.
1: Wy wysyłacie hasło MAX, a my mnożymy każde takie zgłoszenie razy 500.
0: A wszystko po to, by za odebranie telefonu dostać 3000. Wysyłaj MAX na 7327.
2: Reklama.
3: Co? Już liście lecą?
4: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
5: Urodziny RMF MAX. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o Twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna Twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
12: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
13: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
14: i Klemens prawy
13: meldują się na breloczkach.
12: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
16: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
17: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
18: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie, pobierz dziś, odkrywaj codziennie.
19: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
16: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Fantastyczna nowa propozycja od Zali, a Zalia podoba się i panom, i paniom. I to jest kolejny dowód na to, że kobiety stają się coraz bardziej podobne do mężczyzn, a mężczyźni do kobiet. Naukowcy to badają.
1: Naprawdę tak jest?
0: Tak jest.
1: I że jak?
0: No, że panowie są bardziej jak panie, a panie bardzo jak panowie.
1: Wow, to ja na przykład mam żonę i tak czułem ostatnio, że tak żyję jakby w takim związku jednopłciowym, nie? Teraz już wiem dlaczego.
0: Dlaczego?
1: No bo się częściej spotykam z kolegami, nie? Znaczy teraz już mam zgodę i mogę

0: więcej Davida Getty po południu. 21 minut i godzina 13, a dzisiaj gorące południe. Gorące południe jest po południu, a będzie jutro tak jak na północy dzisiaj.
1: Czyli chłodno.
0: Też na południu. Prognoza pogody, którą musicie poznać. Żeby wiedzieć, jak się jutro ubrać. Wiadomo, dbamy o was. Jesteśmy ekipa Maxa, razem ją tworzymy. Prognoza najbardziej aktualna już za chwilę.
2: Reklama.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedzaj.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91.
4: Wyjątkowe widowisko, jakiego nie było jeszcze na żadnym stadionie w Polsce. Sport, teatr, publiczności, niezwykła opowieść o człowieku, który na zawsze zapisał się w historii Śląska i piłki nożnej. Łącznik pieśni o Gerardzie Cieśniku. W roli głównej Maciej Musiał. Wydarzenie komentować będzie legendarny głos polskiego sportu Dariusz Szpakowski. Spektakl plenerowy 20 września, godzina 20. Superauto, Stadion Śląski. Historia ożyje w kotle czarownic. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły superautostadionslaski.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Zina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Śląsk 88.1 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spawalnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. Skladbildon.pl.
6: Sprawdzamy prognozy pogody dla Śląska. Słonecznie, bardzo ciepło, nic się nie zmieniło na termometrach. W regionie nawet 29 stopni, miejscami będzie nawet do 30. Opadów deszczu na dzisiaj synoptycy na Śląsku nie przewidują. Wiatr z południowego zachodu powieje umiarkowanie, chociaż w porywach może się rozpędzać do prawie 40 km na godzinę. No i pewna zmiana w kontraście do ostatnich dni. Ciśnienie tym razem jest niskie i takie ma pozostać do końca dnia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spawalnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. Skladbildon.pl.

0: Hity na maksa i najważniejsze informacje macie w popołudniu RMF Max.
1: No i niestety doszło do wypadku pociągu Intercity w miejscowości Sokolniki Suche koło Radomia. Wszystkie ważne informacje, które musicie w tej sprawie poznać, będą we fleszu za 4 minuty o 13. Zostańcie na szczegóły. Jedźcie bezpiecznie.
2: Reklama. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice, Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Dwa. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy net.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: I po reklamie.

0: Trójka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
2: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Śląsk 88.1 FM.
5: Punktualnie o 13 w RMF Max Śląsk. Mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Flesz o 13 zaczynamy od wypadku na torach na Mazowszu. W Sokolnikach pociąg pasażerski zderzył się z ciężarówką. Są spore utrudnienia. Ruch na trasie Przysucha - Wieniawa został wstrzymany.
6: Na linii kolejowej 22 między Wolanowem a Przysuchą, czyli mówimy o powiecie przysuskim, w miejscowości Sokolniki Suche na oznakowany przejazd kolejowy wjechał samochód. W ten samochód wjechał rozpędzony pociąg osobowy Koziołek. Relacji Szczecin-Lublin wykoiła się lokomotywa i pierwszy wagon.
5: Jak dodaje Krzysztof Berenda, na miejscu pracują już służby.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk.
5: To jest kolejny upalny dzień na południu Polski. W województwie śląskim już teraz termometry w cieniu wskazują prawie 30 stopni Celsjusza, a ma być jeszcze cieplej. Dlatego ci, którzy mogą wykorzystywać wrześniowy powiew gorącego lata, wyskakują nad wodę. Lecimy na pogorie.
7: Trudno uwierzyć, że to wrzesień.
8: Trudno uwierzyć, ale słońce grzeje jak w czerwcu.
7: Ręcznie taką deskę to jak długo się pompuje?
9: Zależy, kto pompuje, czy kobieta, czy mężczyzna. Kobieta to wiadomo, że dłużej.
7: Państwo gdzie się rozbijacie?
10: Tutaj gdzieś, jak najbliżej wody.
7: Czyli jednak woda przyciąga, co?
10: Oczywiście.
7: Jak woda?
8: Woda jest bardzo przyjemna, zwłaszcza po bieganiu. Super orzeźwienie.
5: Z plażowiczami nad zalewem Pogoria w Dąbrowie Górniczej rozmawiał Marcin Buczek. Cieszmy się piękną pogodą, bo w najbliższych dniach i chłodniej będzie i musimy się także spodziewać deszczu. Ruszyło głosowanie w kolejnej edycji zabrzeńskiego budżetu obywatelskiego. Ile projektów czeka na głosy mieszkańców? To już pytanie do naszego reportera. Posłuchajcie.
11: To w sumie 67 projektów o łącznej wartości ponad 7,5 miliona złotych. Wśród nich znalazły się pomysły dotyczące bezpieczeństwa, sportu, rekreacji, zieleni, edukacji czy kultury. Na liście są też projekty ogólnomiejskie, takie jak m.in. strefa kul do skakania dla dzieci w parku imienia Powstańców Śląskich, czy budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej numer 18. Głosowanie potrwa do 25 września. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie miastozabrze.pl. /Zabrzeński budżet obywatelski.
5: Informował Amadeusz Biurkowski. A na koniec, jeszcze do 22 września możecie zapisywać się na Bieg Nowej Energii w Parku Śląskim. Już 26 września odbędzie się druga edycja tej imprezy. Uczestnicy będą mogli rywalizować w biegach dziecięcych na 300 i 800 metrów, w biegu głównym na 5 km oraz Nordic Walking. Start i meta znajdują się na polach marsowych, a trasy prowadzone będą alejkami parku, czyli jest szansa na cień, kiedy będziecie walczyć. Na wszystkich będą czekały medale, woda oraz liczne atrakcje, w tym również strefa dla rodzin z animacjami i z konkursami. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym fleszu. Następny punktualnie o 14. Teraz jeszcze sprawdźmy, co słychać w prognozie pogody i na jakie warunki pogodowe trzeba się przyszykować na wieczór i noc na Śląsku.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Umiarkowane zachmurzenie, później przelotne opady deszczu. Tak ma wyglądać wieczór i noc ze środy na czwartek na Śląsku. Na termometrach okolice 18 stopni. Nocą temperatura spadnie do 13. Wiatr z północnego zachodu czasami jeszcze może być trochę silniejszy. Będzie wzmagał uczucie chłodu, bo będzie się rozpędzał nawet do 35 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się cały czas jeszcze na niskim poziomie. Pamiętajcie podczas wieczornych spacerów o parasolu. Cieplejsza kurtka też się przyda.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: W dzień urody pięknie was witamy. Pięknie.
4: Co macie w sobie takiego super pięknego, ale jeszcze nikt tego nie odkrył?
3: No i do tego właśnie są głosówki. Żeby za pomocą głosóweczki na naszym Messengerze coś nagrać. Co macie takiego w sobie pięknego, ale nikt jeszcze tego nie odkrył.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit,

0: Hipnotyzująca jest ta piosenka, to jest Jennifer Lopez i to był Alok i przepraszam, czego się pani śmieje.
1: Przepraszam.
0: Bo to jest rzecz, o której kręci się w głowie i nasz urodzinowy deszcz nagród i hity na maksa, które lecą waszym popołudniowym i wszystko gra.
1: Mamy dla was super propozycję, jedno zgłoszenie i szansa na dwa finały. Taka opcja w naszej urodzinowej zabawie, a za samo odebranie telefonu dzisiaj 3000 zł.
0: No i teraz uwaga, Max, takie zgłoszenie leci na numer 7327. I jak wygracie, to sobie zatańczycie właśnie do tej melodii. Max 7327. Warto się zgłaszać właśnie teraz.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Drugi mecz z rzędu w kotle Czarownic, drugi z Beniaminkiem. Już w tę sobotę o 15.30 Ruch Chorzów zawalczy o ligowe punkty z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Kup wejściówki na biletykę z Ruch.com i poczuj atmosferę superauto Stadionu Śląskiego w meczu niebieskich z Góralami.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
5: I po reklamie.

0: nic się nie bój, z radia leci coś więcej niż popołudniowy przebój. To są hity, hity na maksa, to jest RMF Max, 26 minut i godzina 14.
1: Kto śledzi tenisa, ten wie, że US Open trwa w najlepsze, ale może nie wiedzieliście, że tenisiści narzekają. Narzekają bardzo, że za bardzo na US Open śmierdzi marihuaną.
0: Kometa przeleciała nad kortami Grzygrzyna i US Open.
1: Na US Open na kortach, tak, śmierdzi.
0: Za bardzo i marihuaną.
1: Za bardzo.
0: Pomyśl sobie, co się dzieje na Wimbledonie. Tam dopiero narzekań nie ma końca. Bo tam są korty trawiaste. Chłe, trawiaste.

0: Robi Romeo w RMF Max. Ach, Romeo, ach, słońce. Dzisiaj ostatnia szansa na południu, na przykład, żeby przetestować sobie letnie ciuszki, bo idzie o chłodzenie.
1: I jak bardzo zimno będzie w całym kraju, o tym za chwilę. Kto chce być na bieżąco z pogodą i resztą innych ważnych informacji, słucha RMF Max po południu.
2: Reklama.
3: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o Twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna Twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
4: Hej, co u Ciebie?
5: Zapisałem się do TEB Edukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
4: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
6: Dni otwarte w Toyota Dobrygowski Rybnik. 7-12 września. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross i sprawdź ją podczas jazdy testowej. Nowy Yaris Cross. Nowy model, stara cena. Teraz już od 105 200 zł. Do tego super oferty na wszystkie modele dostępne od ręki i specjalne korzyści. Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
7: Już w ten weekend zapraszamy do Spodka na festiwal targowy. 4 wydarzenia, 1 bilet. Giełda biżuterii i minerałów, prezentująca rzadkie skarby z całego świata. Festiwal ezoteryki i rozwój osobisty. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Targi terrorystyczno-botaniczne Dragon Expo. Fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka. Rękodzieło artystów z całej Polski, tworzone z pasją. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do Spodka.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTS. Grupa Podhale.pl.
10: Katowice mają 161 urodziny, a Ty masz darmowy bilet na największą plenerową imprezę w regionie. 11 i 12 września Katowicka Strefa Kultury zamieni się w muzyczne serce Śląska. Świętuj urodziny miasta Kocham Katowice. Na scenie m.in. Vito Bambino, Grupson, Sistars, Fukaj, Wonky One, BRK, Kasia Sienkiewicz, Baz Astral i Sami. Dodatkowo w piątek happening z zespołem Jam. Dwa dni wielkich koncertów, zero biletów, 100% emocji. Zaprasza prezydent miasta Katowice, Marcin Krupa.
11: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spawalnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. skladbildon.pl.
1: Umiarkowane zachmurzenie, później przelotne opady deszczu. Tak ma wyglądać wieczór i noc ze środy na czwartek na Śląsku. Na termometrach okolice 18 stopni. Nocą temperatura spadnie do 13. Wiatr z północnego zachodu czasami jeszcze może być trochę silniejszy. Będzie wzmagał uczucie chłodu, bo będzie się rozpędzał nawet do 35 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się cały czas jeszcze na niskim poziomie. Pamiętajcie podczas wieczornych spacerów o parasolu. Cieplejsza kurtka też się przyda.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spawalnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. skladbildon.pl.

0: Siatami ciężkimi, widać, bo mięśnie napięte, a w siatkach kilogramy soczystych, pachnących jabłek.
1: Znaczy, soczyste, pachnące to jedno, ale kuszące przede wszystkim, bo to w tym naszym polskim raju te jabłka, co prawda nie wąż, a premier i nie Ewie, a gośce, ale kurde, kusi.

0: moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.

0: 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Z tej strony Asia.
8: Tu Radek.
9: Cześć, tu Daria Zawiałow.
10: Hey, it's Dua Lipa.
11: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Śląsk 88.1 FM.
14: Jest punktualnie 14. Adam Szostok. Zapraszam na najnowszy flash i prognozę pogody w RMF Max Śląsk. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko, w wypadku kolejowym na Mazowszu. Jak mówiliśmy we fleszu przed godziną, w miejscowości Sokolniki Suche pociąg relacji Lublin-Szczecin zderzył się z ciężarówką.
15: Mamy wykolejoną lokomotywę i 6 wagonów. W pociągu było około setki osób. Z tych osób ciężko ranne są 4 osoby.
16: Jest to kierowca pojazdu ciężarowego, maszynista oraz dwoje z pasażerów.
15: Tak wylicza brygadier Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Na miejsce ruszyły 22 zastępy strażackie, 10 karetek, 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego.
14: Jak dodaje Krzysztof Berenda, wypadek spowodował paraliż kolejowy.
13: Słuchacie RMF Max Śląsk.
14: Pocisk artyleryjski prawdopodobnie z czasów II wojny światowej znaleziono w Bytomiu Miechowicach. Zgłoszenie w tej sprawie trafiło do bytomskich policjantów w okolicach 10. Na miejscu pojawił się również patrol saperski, który zajął się 40-centymetrowym pociskiem. Trzeba było również ewakuować 15 osób z 3 placówek usługowo-handlowych. Pocisk został bezpiecznie przetransportowany na poligon, gdzie zostanie zneutralizowany. 2 nowe perony czekają już na podróżnych w Mysłowicach. Przy okazji podziwiania zmodernizowanej stacji kolejowej oko można też zawiesić na 2 nowych muralach. O szczegółach tych artystycznych malowideł powiemy więcej już we fleszu za godzinę. Zmiany na kolei również na stacji Sosnowiec Główny. Te zmiany dają zielone światło na budowę nowego wiaduktu kolejowego nad ulicą Żeromskiego, wyjaśnia Katarzyna Głowacka, rzeczniczka prasowa PKP PLK.
17: Czasowo zostanie wyłączony z użytku peron trzeci. I ta zamiana peronów i torów, po których będzie prowadzony ruch pociągów, jest związana z przebudową wiaduktu kolejowego nad ulicą Żeromskiego w Sosnowcu. Będzie większe bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym, a także usprawnienie podróży w aglomeracji. Inwestycja jest współfinansowana z unijnych funduszy, z instrumentu CEF łącząc Europę.
14: Zmieniamy teraz temat. Jestem bardzo dumna, że taka tablica pojawiła się w Katowicach, mówi Agata Duda-Gracz, reżyserka, ale przy okazji tej uroczystości przede wszystkim córka Jerzego Dudy-Gracza, który został upamiętniony na budynku przy ulicy Sikorskiego 20 na osiedlu Paderewskiego. To właśnie w tym miejscu przez wiele lat żył i pracował artysta.
18: On to miejsce wybrał nie bez powodu. On tej swojej Częstochowy nienawidził. Kochał i nienawidził. I uciekał z tej Częstochowy, uciekał tu. Tu poznał miłość swojego życia, czyli moją mamę, Ślązaczkę. Z dziada, pradziada, zazdrowki w oknach, śląska punktualność, ale i śląska etyka, w której tata się zakochał. On mówił o śląskim etosie życia. Bardzo go rozumiem. Też uwielbiam tu wracać do pracy. Nigdzie się nie pracuje tak jak tu. I tutaj to jest faktycznie ziemia obiecana w inny sposób.
14: I na koniec jeszcze spring floor, szarfy akrobatyczne, trampoliny, ścianka wspinaczkowa i to jeszcze nie wszystko. Chorzowski Freestyle Park na Stalowej czeka na tych dużych i tych małych, a my mamy dla Was wejściówki. Wystarczy, że wejdziecie na RMF Max w zakładkę Śląsk.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Wieczór i noc ze środy na czwartek na Śląsku zapowiadają się z umiarkowanym zachmurzeniem, a później również z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach po zmroku okolice 18 stopni, a nocą temperatura spadnie do 13. Wiatr z północnego zachodu w porywach może się jeszcze rozpędzać do 35 km na godzinę, no i w ten sposób będzie potęgował uczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne cały czas jeszcze utrzymuje się na niskim poziomie, tu się nic nie zmieni. Wieczorem pamiętajcie o parasolach i trochę cieplejszej kurtce.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: Świetny plan na popołudnie. Wy nagrywacie głosówki w sprawie tego, co macie w sobie najpiękniejszego.
4: A razem robimy rewie najpiękniejszych słuchaczy RMF Max.
3: Oj tak, razem jesteśmy RMF Max. 5 po drugiej

0: Muzycznie i zewnętrznie Alex Warren specjalnie dla Was w RMF Max.
1: W miejsce Alexa możecie stawić także swoje imię i będzie Wam miło po południu.
0: I się wszystko będzie zgadzało.
1: Asia Mełz, Irek Jakubek. Dzisiaj jest dzień urody, więc pięknie Was prosimy i zapraszamy na naszego Messengera. Nagrywajcie nam głosówki w takiej właśnie pięknej sprawie.
2: Co ja w sobie mam najpiękniejszego? No, odpowiedź jest prosta. Moją córeczkę przyszłą, która przyjdzie na świat w styczniu.
1: Wow.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Max.
1: Wszyscy piękni, niech się odezwą głosówki RMF Max właśnie w tej sprawie. Co jest w Was pięknego, a nikt jeszcze tego nie odkrył?

0: Popołudniu świat jest dużo piękniejszy. 20 minut po drugiej mamy dla was świetną propozycję.
1: Jeden SMS i szansa na dwa finały, a do tego ten jeden SMS to 560 razy więcej takich szans.
0: Wysyłajcie teraz max na 7327. Mnożymy takie zgłoszenie razy 560, żeby było trochę łatwiej wygrać pieniądze. Uwaga, dziś za samo odebranie telefonu 3000 zł.
1: Wiecie co robić. Max teraz pod 7327.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
9: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w śląskim.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
15: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
16: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Sombr śpiewa, świat wzdycha. I takie, że, słyszycie, jak bardzo wzdycha. Takie rzeczy dzieją się nie tylko w dzień urody, codziennie na antenie RMF Max.
1: Ale dzisiaj wyjątkowy festiwal piękna mamy dla was po południu RMF Max i otwiera go Adam.
2: Co jest ze mnie najpiękniejszego? Otóż kebab. Tak, kebab, który właśnie przed chwilą zjadłem.
0: Tak, Adam z szacunku do piękna nawet pogryzł. Tak,
1: a się nie podzielił.
0: Troszeczkę tylko. No. Piotr.
3: Najpiękniejszy to ja mam głos do śpiewania, tylko nikt go nie docenia oprócz mnie.
0: Na szczęście masz nas, Piotr. Max. Shakira i Piotr. Shakira bardziej słychać.

0: godzina 15. Jak dzisiaj będziecie przychodzić koło szafy, no, to uważajcie, bo będzie słychać, jak ktoś tam w środku szeleści. To będą szeleścić jesienne kurtki, które się cieszą, że jutro będą znowu ubierane.
1: Co szykuje dla nas pogoda i dlaczego matko jedyna, to usłyszycie za moment w prognozie. Bądźcie blisko. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Już w ten weekend zapraszamy do Spodka na festiwal targowy. 4 wydarzenia, 1 bilet. Giełda biżuterii i minerałów, prezentująca rzadkie skarby z całego świata. Festiwal ezoteryki i rozwój osobisty. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Targi terrorystyczno-botaniczne Dragon Expo. Fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka. Rękodzieło artystów z całej Polski, tworzone z pasją. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do Spodka.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTS. Grupa Podhale.pl.
12: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy, Frosta kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
15: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
16: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
17: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
18: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
17: To będzie dla mnie zaszczyt.
19: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
7: Majka! Wojtek!
12: Ja też dołączam! Jestem Daniel!
4: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta. RMF
13: Max. Śląsk 88.1 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spowolnictwo. Katowice, Aleje Roździeńskiego 188. Skladbajldon.pl.
20: Wieczór i noc ze środy na czwartek na Śląsku zapowiadają się z umiarkowanym zachmurzeniem, a później również z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach po zmroku okolice 18 stopni, a nocą temperatura spadnie do 13. Wiatr z północnego zachodu w porywach może się jeszcze rozpędzać do 35 km na godzinę, no i w ten sposób będzie potęgował uczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne cały czas jeszcze utrzymuje się na niskim poziomie, tu się nic nie zmieni. Wieczorem pamiętajcie o parasolach i trochę cieplejszej kurtce.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spowolnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. Skład Bajldon.pl.

0: bardzo ważna wiadomość dla wszystkich tych, którzy mają w pracy fotel na kółkach. Mhm. To teraz jest idealna piosenka, żeby w jej rytmie na tym fotelu na kółkach tak delikatnie się przesuwać. Przesuwać w kierunku wyjścia.
1: Irek to sprawdził, nikt nie zauważy, tylko musicie z wyczuciem. Będziemy jutro.

0: od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce

0: warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Ogólnopolskie dni otwarte Archicom w Katowicach. Już 12 i 13 września odwiedź Mikato i skorzystaj z wyjątkowych rabatów i specjalnych ofert. Miejsce postojowe, wykończenie mieszkania, komórka lokatorska lub box w cenie wybranych mieszkań. Czekamy przy Słowackiego 13 w Katowicach. Szczegóły poznasz na miejscu.
2: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: I po reklamie.

0: Radio.
1: Cześć kochani, z tej strony Klaus.
2: Karińcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Śląsk 88 i 1 FM.
4: Najnowszy flash, sport i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 15 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Zmarła jedna z osób najciężej rannych w wypadku na torach na Mazowszu, potwierdził Robert Czerwiński z prokuratury w Radomiu. Przypomnijmy, przed południem w Sokolnikach Suchych pociąg pasażerski zderzył się z ciężarówką. Pociągiem relacji Lublin-Szczecin podróżowało około 100 osób, poszkodowanych zostało 20, a 8 trafiło do szpitali. Akcja ratunkowa na miejscu właśnie się zakończyła.
5: Wszystkie osoby podróżujące pociągiem zostały przetransportowane do Świetliczy, miejscowości Skrzyno. Dalsze nasze działania będą skupiały się na zabezpieczeniu tego miejsca.
4: Powiedział kapitan Marcin Kowalski ze Straży Pożarnej w Przysusze.
3: Słuchacie RMF Max Śląsk.
4: 8. edycja programu Katowice Miastem Fachowców trwa. To szansa dla lokalnych firm na pokazanie młodym fachowcom i jeszcze uczniom szkół, jak wygląda ich praca i w jakim kierunku się rozwijać. Program składa się z dwóch podstawowych etapów, wyjaśnia Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
6: Na samym początku procesu odbywają się zajęcia w szkole i podczas tych zajęć uczniowie poznają korzyści płynące z wyboru kierunków technicznych i branżowych. Drugim etapem naszego programu są realizowane wizyty studyjne w firmach, czyli nawet nie tyle spotkania z przedsiębiorcami, co odwiedziny w zakładach pracy. I one mają dać szansę poznania realiów konkretnych zawodów, zobaczyć jak ta praca wygląda faktycznie. To są spotkania z praktykami, również też i z właścicielami danych zakładów, ale przede wszystkim z praktykami.
4: Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie w internecie. Teraz w RMF Max Śląsk powrót na stację Mysłowice po modernizacji i z nowymi peronami. Jest też niespodzianka dla tych szczególnie wrażliwych na sztukę. W oczekiwaniu na pociąg można podziwiać dwa nowe murale, przypomina Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic.
7: Dworzec PKP w Mysłowicach to bardzo znane miejsce na mapie Polski, między innymi dlatego, że historia rozbiorów Polski, tych wszystkich rzeczy, które działy się na przestrzeni 20-lecia międzywojennego, powstań śląskich, właśnie między innymi tutaj się to wszystko działo, więc mural przedstawiający między innymi historię kolei, czy miejsce, gdzie ludzie wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych. Zostało to ładnie przekazane w formie plastycznej. No i dzisiaj możemy nie tylko oczekiwać na pociąg, ale można podziwiać cudowne miejsca.
4: Przypominamy, po modernizacji podróżni mogą już korzystać między innymi z nowych peronów numer 2 i 3, które są oświetlone i mają nowoczesne nagłośnienie. No i dobry widok na te murale. W Zabrzu ponownie próbowano wyłudzić pieniądze od mieszkańców metodą na pracownika banku. Wczoraj policjanci przyjęli zgłoszenia od dwóch osób, które padły ofiarą próby oszustwa. Mieszkańcy początkowo uwierzyli rozmówcom, ale szybko zorientowali się, że to oszuści. No i dzięki temu nie stracili swoich pieniędzy. Policjanci z Zabrza cały czas apelują o ostrożność. I tą informacją kończymy nasz flash o 15:00, następne za godzinę. Teraz czas na prognozę pogody, a wcześniej jeszcze doniesienia sportowe.

0: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash sportowy RMF Max. Dzisiaj drugi z trzech dni pierwszej kolejki nowego sezonu piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiadają się spotkania Liverpoolu z Atletico Madryt i Napoli z Arsenalem. Oba mecze o 21:00. Dziś gra także Barcelona, zmierzy się z Feyenoordem, z kolei PSG zagra ze Slovan Bratysława. Rusza też nowy sezon Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W nowej formule zamiast dwóch grup jest sześć, a każda liczy po cztery zespoły. Industria Kielce. Rywalizacja rozpocznie o 18:45. Od domowego meczu ze szwajcarskim Klins.
1: Ten mecz będzie bardzo ważny w kontekście całej Ligi Mistrzów. Może to być groźny rywal, też nie mamy o nim za dużo informacji, ale mam nadzieję, że punkty zostaną w hali Legion.
0: To Piotr Jędraszczyk z Industrii. O 20:45 z francuskim Nantes zagra Orlen Wisła Płock.

0: Wieczór i noc ze środy na czwartek na Śląsku zapowiadają się z umiarkowanym zachmurzeniem. Później pojawią się również przelotne opady deszczu. Na termometrach najniżej 18 stopni po zmroku, a nocą temperatura spadnie nawet do 13 kresek. Wiatr z północnego zachodu cały czas jeszcze momentami będzie się dawał we znaki, bo w porywach będzie osiągał prawie 40 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się niezmiennie na niskim poziomie. Czekamy, aż to się w końcu jednak zmieni.
1: Ale wam taki banger zaraz zagramy, że wam kapcie pospadają.
2: Totalnie pospadają, ale trzeba się teraz jeszcze trzymać mocno, bo to dopiero po 15 w RMF Max. Jeszcze kawałek tej środy przed nami, a tutaj Siwek i Borycka, witajcie.
1: Tak jest, trzymajcie się kapci, dzwońcie do babci, jesteśmy z wami.

0: Kaigo za nami w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: I teraz jest moment, żeby zapiąć pasy, ale odpiąć wrotki, bo jak wracacie z pracy, to szybkę można trochę uchylić. I ten włos niech się rozwieje.
0: A łokieć niech lekko wystaje. Niech tam lekko go wiatr muśnie, nawet jeżeli jest lekko przesuszony. Drodzy Państwo, bo to jest Coolio i Gangsta's Paradise. Taki klasyk dla Was wygrzebujemy. No to mała ciekawostka, to numer, który jest i tak reworkiem.
2: Tak, nuty
0: z 76 roku Stevie'ego Wondera. I Coolio wziął to na warsztat, a piosenka jest do filmu Młodzi Gniewni.
2: Tak, pewnie kojarzycie Michelle Pfeiffer z tamtych czasów. Pamiętajcie, żeby smarować łokcie i bawcie się dobrze. Coolio i Gangsta's Paradise.
0: 15.11, takie klasyki tylko w RMF Max.

0: Lykeli ma coś w sobie. To jest piękny numer razem ze Swedish House Mafia. Happiness is so sad w RMF Max. Jak dzisiaj słuchaliście nas w ciągu dnia, to wiecie na pewno, co się dzieje. 10 tysięcy złotych dzisiaj do wygrania w urodzinowym deszczu nagród, a za odebranie telefonu nawet 3 tysiące złotych. A jak włączyliście radio teraz, no to macie farta generalnie, bo runda bonusowa teraz rusza.
1: Ale fart. Fart jak nie wiem. I uwaga, bo wy wiecie, że my lubimy mnożyć i my tym razem, uwaga, mnożymy razy 600.
0: Wow! Coś niesamowitego. 600 SMS-ów my dostajemy, kiedy ty wysyłasz jeden z hasłem MAX na 7327 za 369. Będzie okazja powalczyć o 10 koła dzisiaj u nas w finale, ale przypominam, za samo odebranie telefonu już 3000 zł.
1: No tak, bo to środa już.
0: To już środa.
1: To już trójka w takim razie za odebranie. Jutro będzie czwórka, ale na razie trójka za samo odebranie. Grajcie śmiało, mnożymy razy 600.
2: MAX. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Katowice mają 161 urodziny, a ty masz darmowy bilet na największą plenerową imprezę w regionie. 11 i 12 września Katowicka Strefa Kultury zamieni się w muzyczne serce Śląska. Świętuj urodziny miasta Kocham Katowice. Na scenie m.in. Vito Bambino, Grupson, Sisters, Fukaj, Wonky One, Berka, Kasia Sienkiewicz, Baza Astral i Sami. Dodatkowo w piątek happening z zespołem Jam. Dwa dni wielkich koncertów, zero biletów, 100% emocji. Zaprasza prezydent miasta Katowice, Marcin Krupa.
14: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
15: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
14: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.

0: Za każdym razem ten numer tak mnie trochę jednak tyka w serduszko.
1: Jest ATV. W nim coś absolutnie klimatycznego,
0: tak, robi takie gili-gili w serduszko robi. No słuchajcie, w pół do czwartej my się jeszcze ogarniamy w pracy, wy pewnie jeszcze też ostatnie rzeczy, ja przyglądam właśnie maile i słuchaj, Michał, mamy szkolenie. Niedługo?
1: Aha.
0: Z zarządzania stresem.
1: Zarządzania stresem.
0: Tak jest napisane w mailu.
1: To ja szkolenia nie potrzebuję, ja potrafię zarządzić stres. Zarządzam stres. I jest stres.

0: Jedziemy, jedziemy za 20 minut, już niecałe będzie 16, a my jeszcze za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie, bo od jutra już ma być chłodniej w całej Polsce.
1: Dziś podobno ostatni ciepły dzień, ostatni dzień lata, cieszcie się nim, ja dostałem właśnie chyba powiadomienie. O, chyba na trawkę jedziemy po programie.
2: Reklama.
3: Już w ten weekend zapraszamy do Spodka na festiwal targowy. 4 wydarzenia, 1 bilet. Giełda biżuterii i minerałów, prezentująca rzadkie skarby z całego świata. Festiwal ezoteryki i rozwój osobisty. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Targi terrorystyczno-botaniczne Dragon Expo. Fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka. Rękodzieło artystów z całej Polski, tworzone z pasją. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do Spodka.
4: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.

0: kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: I po reklamie.

Wieczór i noc ze środy na czwartek na Śląsku zapowiadają się z umiarkowanym zachmurzeniem. Później pojawią się również przelotne opady deszczu. Na termometrach najniżej 18 stopni po zmroku, a nocą temperatura spadnie nawet do 13 kresek. Wiatr z północnego zachodu cały czas jeszcze momentami będzie się dawał we znaki, bo w porywach będzie osiągał prawie 40 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się niezmiennie na niskim poziomie. Czekamy, aż to się w końcu jednak zmieni.

0: Margaret, tak trochę w klimacie lat 80. Lubię te syntezatorki. Fajnie to brzmi w nowym numerze Prima Ballerina w RMF Max za 6 minut czwarta, a Michał już po rozpoczęciu Ligi Mistrzów tegorocznym, tak?
1: Ale to jest duży dzień w życiu ludzi, niektórych. Ja wiem, że nie wszystkich, ale niektórych tak, moim na pewno i wielu z was pewnie też, słuchaczy RMF Max, ale taką myślą się chciałem z wami podzielić na podstawie tego wczorajszego doświadczenia z Ligą Mistrzów.
0: Tak.
1: To znaczy obejrzałem mecz, studio po meczu, a potem jeszcze skróty po studiu po meczu. I to już tak było w pół do pierwszej. I taka myśl mnie naszła, słuchajcie, że im później pójdziesz spać, tym krócej będziesz spać.
0: Niesamowite.
1: Pomyślcie o tym.
0: Są konsekwencje.
2: Reklama. Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Masz ochotę wygrać wyjazd na mecz FC Barcelony?
4: 11 i 12 września odwiedź Cupra Gliwice podczas Cupra Performance Days. Poznaj nową Cuprę Rawal, przetestuj modele Cupra i skorzystaj z wyjątkowych ofert dostępnych tylko podczas wydarzenia. Zamów samochód i zyskaj szansę na wyjazd na mecz FC Barcelony. 11 i 12 września. Cupra Gliwice, Portowa 2.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy,
5: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania między innymi

0: wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
3: Śląsk 88 i 1 FM.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk. Jest punktualnie 16. Najwyższy czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Brytyjskie lotniska powoli wracają do normy, ale nie bez przeszkód. To efekt wczorajszej awarii systemu kontroli lotów, która dotknęła 60 tysięcy pasażerów.
5: W wyniku awarii oprogramowania system nie działał przez 6 godzin, a konsekwencje tego będziemy odczuwać dziś. 180 rejsów już zostało odwołanych, wiele samolotów i załóg utknęło w miejscach, w których nie powinny się znajdować. Pasażerowie mogą zatem spodziewać się opóźnień. Łącznie 15 brytyjskich lotnisk zostało wczoraj dotkniętych awarią. Drugą tak poważną w ciągu ostatnich 3 lat.
4: O czym informował Bogdan Frymorgan.
3: Słuchacie RMF Max Śląsk.
4: W RMF Max Śląsk wracamy do tematu instytucji filmowej Silesia Film, która już za niedługo ogłosi, która miejscówka z naszego regionu znalazła się na podium plebiscytu śląskiej lokacji filmowej. To w ramach finału 7. edycji konkursu, w którym swoje zdanie może wyrazić każdy z nas poprzez internetowe głosowanie. Czas na to mamy do 18 września, potem już będzie wiadomo, jakie miejsce trafi do panteonu śląskich lokacji filmowych.
6: Myślę sobie, że taką lokacją już trochę staje się Śląski Urząd Wojewódzki, gdzie były kręcone filmy Agnieszki Holland i Pawła Pawlikowskiego. I przecież Oscarowa strefa interesów.
7: Do tej pory ile takich miejsc udało się wybrać? Podejrzewam, że sporo.
6: Takich miejsc trochę się udało wybrać, natomiast to są często filmy, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego. Powstawanie filmu to jest długi proces, tak więc wiele z tych filmów jeszcze nie powstało, ale wiem, że było i parę seriali Netflixa, i to były miejsca i w Bytomiu, i to były miejsca w Tychach, tak więc jakby to wszystko dzieje i też sprawdza się.
4: Mówiła naszemu reporterowi Amadeuszowi Biurkowskiemu Agnieszka Skrzelowska z instytucji filmowej Silesia Film. Teraz w RMF Max Śląsk przypomnienie dla miłośników koszykarskich zmagań, chociaż oni to już i tak mają pewnie wbite w kalendarze i żadnych przypomnień nie potrzeba. Koszykarski Super Puchar Polski startuje już 26 września na arenie Sosnowiec. Właśnie tam pojawią się na parkiecie czołowe drużyny poprzednich rozgrywek i największe gwiazdy polskiej koszykówki. Tylko trzeba jeszcze złapać bilety.
8: Bilety można kupić poprzez portal e-bilet, można kupić na półfinały, na finały. Bilety są już od niewielkiej kwoty, bo 23 zł na półfinały i 39 zł na finał, także nie są to wygórowane kwoty. Myślę, że będziemy mieli piękny doping dla naszych koszykarzy.
4: Tyle Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sosnowcu. A na koniec będzie nowa ścieżka rekreacyjna pomiędzy Orzechem a Świerklańcem, która połączy ulicę Wiosenną i ulicę Parkową. Trasa zostanie poprowadzona wzdłuż rowu Świerklanieckiego i ma stać się atrakcyjną przestrzenią zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających gminę turystów. Będzie nowa ścieżka, będą też nowe ławki i miejsca do odpoczynku. O bezpieczeństwo użytkowników zadba monitoring zasilany energią słoneczną. Dodatkowo przy pomnikowym dębie stanie tablica informacyjna. Prace ruszą pod koniec tego roku.
9: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Specy od pogody mówią, że czeka nas na Śląsku wieczór i noc z umiarkowanym zachmurzeniem. Później pojawią się również przelotne opady deszczu. Na termometrach po zmroku od 18 stopni w Zabrzu do 20 w Katowicach. Nocą temperatura spadnie do okolic 13 stopni. Wiatr z północnego zachodu cały czas jeszcze obecny i momentami silniejszy. Może się rozpędzać nawet do 35 km na godzinę, co dodatkowo będzie potęgowało uczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na niskim poziomie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
11: Szesnasta godzina, jaka jest, każdy widzi i wie, że czasem, jeśli trzeba jeszcze w tej pracy trochę wytrzymać, to jest ciężko, ale będziemy mieli dla was za chwilę mowę motywacyjną, tak się umówiliśmy dzisiaj.
12: A rzeczywiście, już zapomniałem o niej, już się zdemotywowałem.
11: Warto zostać z RMF Max, tutaj kanał nadawczy Siwek i Borycka, cześć!
12: Siemano!

0: Taylor Swift powoli kończy, a my, kochani, mamy dla was pewien ważny przekaz.
1: Pomyśleliśmy, że o tej porze przyda się mowa motywacyjna dla wszystkich, którzy na wyjście z pracy jeszcze czekają, jeszcze mają te ostatnie chwile przed sobą. Kochani, wiemy, że jest ciężko, ale ile już za tobą? Poranne wstawanie, spotkanie, które mogłoby być mailem. I ten typ ze szkolenia, który miał tylko jedno pytanko, ale odpowiedziałeś na nie.
0: Ale dałeś radę, przetrwałeś.
1: Dałeś radę.
0: Szef zadzwonił, nie odzwaniaj. Po prostu.
1: To już za późno. Pamiętaj, jesteś zwycięzcą już teraz. Nie musisz zmieniać świata i otwierać kolejnego Excela. To już koniec. Koniec na dziś. Wystarczy, że wyjdziesz z pracy i nie obejrzysz się za siebie.

0: Mamy nadzieję, że pomogliśmy. Dawdok z Hałda ze filmów RMF Max. Coraz bliżej wyjścia z pracy, ale coraz bliżej też bardzo przyjemnych rzeczy, bo za chwilę finał kolejny naszego urodzinowego deszczu nagród.
1: 3000 zł rozdamy komuś, kto odbierze telefon, a mam nadzieję, że tak się właśnie wydarzy. W dzisiejszym finale urodzinowego deszczu nagród zostańcie z nami. Być może to wam za chwilę będzie wibrował lub dzwonił telefon.
2: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj!
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
6: TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
5: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTS. Grupa Podhale.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Katowice mają 161 urodziny, a ty masz darmowy bilet na największą plenerową imprezę w regionie. 11 i 12 września Katowicka Strefa Kultury zamieni się w muzyczne serce Śląska. Świętuj urodziny miasta Kocham Katowice. Na scenie m.in. Vito Bambino, Grupson, Seastars, Fukaj, Wonky One, BRK, Kasia Sienkiewicz, Baza Astral i Sami. Dodatkowo w piątek happening z zespołem Jam. Dwa dni wielkich koncertów, zero biletów, 100% emocji. Zaprasza prezydent miasta Katowice, Marcin Krupa.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Masz ochotę wygrać wyjazd na mecz FC Barcelony?
17: 11 i 12 września odwiedź Cupra Gliwice podczas Cupra Performance Days. Poznaj nową Cuprę Rawar, przetestuj modele Cupra i skorzystaj z wyjątkowych ofert dostępnych tylko podczas wydarzenia. Zamów samochód i zyskaj szansę na wyjazd na mecz FC Barcelony. 11 i 12 września. Cupra Gliwice, Portowa 2.
18: I po reklamie.

0: sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Rozkład jazdy o tej porze jest znany. Jazda z nagrodami. Urodziny RMF Max się zbliżają i w związku z tym urodzinowy deszcz nagród. 30 koszy, w nich nawet 10 tysięcy złotych. No i jeszcze kasa za odebranie telefonu, więc chyba pora dzwonić.
2: Rozlosowany telefon, dostarczyła nam go do studia oficjalnie pani Ola jak zawsze, więc dzwonimy, wykręcamy numer i będziemy czekali 6 sygnałów. Jeżeli w ciągu tych 6 sygnałów ktoś odbierze telefon, dzisiaj 3 kafle za to.
3: 3 kafle za samo odebranie telefonu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: RMF Max z tej strony, urodzinowy deszcz nagród, taka zabawa. Kto po drugiej stronie?
4: Dzień dobry, Tomek.
2: Cześć Tomek, tu Michał i Justyna. Wiesz, że za samo odebranie telefonu w tym momencie właśnie zarobiłeś 3000 zł?
4: No super, super.
2: Tomek, to nie jest żart.
1: Tomek, gdzie ty jesteś? Bo tak widzę, że bardzo powściągujesz emocje.
4: Jeszcze jestem w pracy.
1: No to wszystko jasne, ale mamy nadzieję, że masz teraz chwilę, bo temat jest poważny do obgadania. Bo słuchaj, te 3000 złotych wygrywasz za samo odebranie telefonu. Ale teraz jest jeszcze szansa powalczyć o 10 tysięcy złotych, które kryje się w jednym z 30 naszych urodzinowych koszy. W tych koszach też PS5, hulajnogi elektryczne, Instaxy, Nutribullety, więc nagród jest sporo. Jest też wspomniane 10 tysięcy złotych, tylko że żeby o te kasy powalczyć i o te nagrody, to musiałbyś zrezygnować z tych 3 tysięcy, które zarobiłeś. Nie jest to łatwa decyzja, myślę, że też bym się musiała trochę zastanowić, ale no, coś trzeba zrobić, Tomek.
4: A coś intuicja mi podpowiada, żebym wziął 3000.
1: Jesteś pewien?
2: Teraz pytanie, czy podążysz za tą intuicją?
4: No chyba tak, bo nic innego nie wymyślę.
2: Bo wiesz, Tomek, jeżeli dzisiaj ci już szczęście dopisało tak, że zadzwoniliśmy, to może to jest twój, jak to się mówi, lucky day.
4: A tylko w jednym koszu jest 10 tysięcy?
2: Tylko w jednym.
1: Tak.
4: To nie, to wezmę te 3000.
2: Tomek, 3000 są twoje!
4: Fajnie, fajnie. Naprawdę bardzo się cieszę.
2: Tomek, poczekaj, bo czy tam w robocie ktoś obok ciebie dzisiaj zarobił 3 kafle?
4: Myślę, że nie.
2: Ja też myślę, że nie.
1: Też myślę, że nie, bo to nie jest aż tak szybkie i tak łatwe, ale może być tak łatwo w RMF Max, więc daj znać tam teraz znajomym w pracy, że warto się zgłaszać. Jest jeszcze szansa, słuchaj Tomek, że zadzwonimy do ciebie nawet w piątek, bo każdy SMS wysłany z hasłem Max na 7327 za 69 bierze udział w 2 losowaniach, czyli ty tak jak dziś wygrałeś, ale może też wygrasz w piątek, albo ktoś z twoich znajomych w pracy wygra w piątek, więc warto.
2: Więc jeżeli tak jak Tomek chcecie mieć możliwość wstać w robocie, powiedzieć, wiecie co? Ja wychodzę, to ślijcie śmiało Max na 7327 za 369. Tomek, a tobie gratulujemy, jesteś 3000 zł bogatszy.
4: Dziękuję. Bardzo fajna wiadomość na popołudnie.
0: Max. Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Ale wam lubimy nówkę zasunąć w playliście w RMF Max. To rzeczywiście było nowe i tego, myślę, możecie się trochę częściej spodziewać u nas, tak, w playliście.
1: No będzie nowe jeszcze przez chwilę na pewno. To już będzie stare.
0: Potem tak.
1: Taka jak kolej życia jest.
0: Jak przestanie być nowe, to wtedy będzie już nie nowe. To był Robin Schulz i Take It Slow, a zaraz nowa, uwaga, świeżutka prognoza pogody. Bądźcie z nami.
2: Reklama. Dni otwarte w Toyota Dobrygowski Rybnik. 7-12 września. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross i sprawdź ją podczas jazdy testowej. Nowy Yaris Cross. Nowy model, stara cena. Teraz już od 105 200 zł. Do tego super oferty na wszystkie modele dostępne od ręki i specjalne korzyści. Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
3: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie, pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
9: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megafaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
13: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
12: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
14: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonu w aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na MediaExpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: Tu jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Śląsk 88 i 1 FM.
6: Specy od pogody mówią, że czeka nas na Śląsku wieczór i noc z umiarkowanym zachmurzeniem. Później pojawią się również przelotne opady deszczu. Na termometrach po zmroku od 18 stopni w Zabrzu do 20 w Katowicach. Nocą temperatura spadnie do okolic 13 stopni. Wiatr z północnego zachodu cały czas jeszcze obecny i momentami silniejszy. Może się rozpędzać nawet do 35 km na godzinę, co dodatkowo będzie potęgowało uczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na niskim poziomie.

dzień dobry, tu Seba. Pozdrawiam. Wielki. Słucham sobie RMF-kę, Max. Dziękuję.

0: shouldn't walk away.
1: To ja tylko ciężko westchnę na te twoje piękne śpiewy. Za chwilkę będzie 17, kochani. To już moment dla tych, którzy wychodzą z pracy, żeby zrobić takie głośne wii i po prostu zostawić wszystko za sobą. A my po 5 wjeżdżamy z zagadkową środą.
2: Co, ja śpiewać nie mogę, a ty możesz robić wii? Co to jest za niesprawiedliwość? Nie podoba mi się to.
3: Reklama. Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
9: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz

0: 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTŚ. grupapodhale.pl.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: I po reklamie.
5: Magda! Ja też dołączam. Jestem Daniel.
6: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
7: Hey, I'm Ed Sheeran.
8: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Śląsk 88 i 1 FM.
11: Najnowszy flash i prognoza pogody to wszystko już teraz punktualnie o 17 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. A w popołudniowym fleszu informacja dla tych, którzy mają w planach odwiedzić Mediolan. Miasto po raz kolejny zdobyło tytuł najdroższego miejsca do życia we Włoszech. Złudzeń nie pozostawia raport Organizacji Obrony Praw Konsumentów. Pod jego lupą znalazło się 20 produktów spożywczych i 13 usług. Wśród nich ceny w barach, u fryzjerów, w pizzeriach, u weterynarzy, dentystów i w kinach. Ten koszyk kosztuje w Mediolanie 693 euro. Natomiast w Neapolu, który jest najtańszym miastem we Włoszech, 402 euro. Wysokie w Mediolanie są także ceny najmu pokojów i mieszkań. Wynajem pojedynczego pokoju we wspólnym mieszkaniu kosztuje 700-850 euro miesięcznie.
10: Słuchacie RMF Max Śląsk.
11: Mistrzostwa Świata Psów Obronnych trwają w Tychach. Przyjechało na nie 35 reprezentacji z Europy, Ameryki oraz Azji. Psy i ich przewodnicy biorą udział w konkurencjach związanych z tropieniem, posłuszeństwem i obroną.
12: Mamy tu 6 namiotów i w ostatnim stoi pozorant udający człowieka, który będzie atakował przewodnika psa.
13: Widziałem, że pies biega od namiotu do namiotu, czyli tak jakby go szukał.
12: Pies ma za zadanie wyszukać tego napastnika.
13: I co dalej się dzieje?
12: Zaczyna oszczekiwać ten namiot, pokazując swojemu przewodnikowi, że właśnie go znalazł.
13: Widziałem, że te komendy są bardzo ważne. Pies musi reagować, tak?
12: Jest to bardzo trudna konkurencja, dlatego że z jednej strony dajemy psu wolną rękę w kwestii obrony, w kwestii chwytu mocnego, natomiast z drugiej strony pies musi jednak cały czas kontrolować się, być pod kontrolą swojego właściciela.
11: Z Wojciechem Bielakiem, kierownikiem zawodów na Stadionie Miejskim w Tychach, rozmawiał Marcin Buczek. Rywalizacja potrwa tam do niedzieli. W Gliwicach trwa kolejna edycja projektu Złota Rączka, skierowana do seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o drobne naprawy, z którymi osoby starsze mogą sobie nie poradzić i do których nie trzeba też tęgich głów inżynierów, tylko sprawnego fachowca. Drobna hydraulika, naprawy okien i drzwi, podłączenie pralki lub zmywarki, czy nawet wkręcenie żarówki. Od 2026 roku usługi rozszerzono o pomoc przy obsłudze komputera i telefonu, z której można skorzystać dwa razy w roku. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie. W tym roku, do końca sierpnia, z pomocy skorzystało już 250 osób, a w latach 2021-2025 to już 1454 osoby. Zakończyła się modernizacja stacji kolejowej Mysłowice. Mówiliśmy wam już o tym na antenie RMF Max Śląsk. Inwestycja pochłonęła 23 miliony złotych, ale teraz są nowe perony, oświetlenie i nagłośnienie.
14: Podjęto decyzję, że nim zakończy się przebudowa węzła katowickiego, to warto zainwestować tutaj w infrastrukturę i wychodząc naprzeciw, jak to się mówi, oczekiwaniom mieszkańcom. Większość podróżnych dzisiaj korzysta ze stacji Mysłowice jako węzła, nazwijmy go przesiadkowego, więc nie mogliśmy stać tak biernie i czekać na przebudowę samych Mysłowic w następnych latach.
11: Mówił Zbigniew Gawracz, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Sosnowcu.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Noc na Śląsku z przelotnymi opadami deszczu i sporym zachmurzeniem, tak zapowiadają synoptycy. Na termometrach w regionie najchłodniej 13 stopni. Wiatr momentami może być nieprzyjemny. Ciśnienie cały czas jeszcze pozostaje niskie, a czwartek już ma być spokojniejszy. Ma być cały czas oczywiście dużo chmur, ale już bez dużych opadów deszczu. Temperatura w ciągu dnia wskoczy nawet do 19 stopni. Wiatr nadal odczuwalny, ale nie powinien już przesadnie przeszkadzać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.

0: Około 17 w RMF Max, wciąż Siwek i Borycka. Jeśli czujecie gdzieś tam w głowie takie uciskanie, to to może być to słynne ciśnienie, ale to też mogą być takie swędzące neurony już czekające na zagadkową środę.
1: Może być tak, że one się już przyzwyczaiły i one już wiedzą, że trzeba się te chwile wysilać.
0: Tak. Max. Zagadka za moment, a tymczasem jeszcze troszkę można się pobujać na wyjściu z pracy.
1: Neurony wrzućcie jeszcze na luz, słyszymy się za 5 minut.

0: Out of Touch to United Nations w RMF Max na 9 po 5.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Ja cały czas nie mogę się nadziwić, jak to jest, że co tydzień losuje się trudne, ale cóż, taki już los zagadkowych środowiczów, którymi jesteśmy dziś wspólnie. Zagadkowa środa i zagadka środowa przed wami.
0: Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400 zł. Zapytał, jak tam mój samochód? No i pytanie, co odpowiedział mechanik?
2: Co odpowiedział mechanik? To jest znowu zagadka z życia wzięta. Proszę bardzo, zapraszam do dyskusji i Messenger RMF Max. Tam głosówkami odpowiadacie na naszą dzisiejszą zagadkę.
0: Tak, potrzebujemy dobrych detektywów, a wiemy, że potraficie co nieco, bo to już nie pierwsza zagadkowa środa przecież w RMF Max, więc dajcie znać szybciutko. Przypominam zagadkę. Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400 zł. Zapytał, jak tam mój samochód? A co odpowiedział mechanik?
2: Głosówki na Messenger RMF Max.

0: Tobi Romeo naładował nas energią, a my wracamy do zagadkowej środy.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Pierwsze poszlaki od detektywów RMF Max już się pojawiły, ale przypomnę jeszcze zagadkę. Jakbyście dołączyli, to żebyście wiedzieli, o co chodzi. Uwaga! Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400 zł. Zapytał, jak tam mój samochód? A co odpowiedział mechanik?
3: Dobrze, może pan jechać. Do widzenia.
2: Ale by były jajca. Słuchaj, jakbyśmy powiedzieli, że to jest poprawne rozwiązanie.
0: Ale to byłaby to, to tak, nie jest tak. Powiedziałbym, że byłaby to heca.
3: No jak to co? Powiedział jeździć, obserwować. Jak każdy szanujący się mechanik.
0: Dobra, czuję, że zaczynamy budować mechanika perfekcyjnego.
4: U mnie działa.
0: Oho, mamy. Tak. Bingo się zbiera.
5: Gwarancja do bramy i się nie znamy.
0: I mamy bingo!
2: Mamy bingo mechanika, ale cały czas szukamy jeszcze poprawnej odpowiedzi na zagadkę. Za chwilę rozwiązanie, więc jest jeszcze szansa się zgłosić głosówką na Messengerze RMF Max. Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400. Zapytał, jak tam mój samochód, a co odpowiedział mechanik?
1: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
6: Discoplex za 4 zaprasza na największe wydarzenie trwającego jeszcze lata.
7: W sobotę 19 września klubowe Tour Gombao 33 w A4. Na scenie Wyguś, Szczepan, Tadeo oraz jedyny i niepowtarzalny

0: Krakowic. Imprezy dużego formatu.
1: Za każdym razem.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
0: Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom w Katowicach. Już 12 i 13 września odwiedź Mikato i skorzystaj z wyjątkowych rabatów i specjalnych ofert. Miejsce postojowe, wykończenie mieszkania, komórka lokatorska lub box w cenie wybranych mieszkań. Czekamy przy Słowackiego 13 w Katowicach. Szczegóły poznasz na miejscu. Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Zabrze Szkubacza 1 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Zabrze Szkubacza 1.
6: Każda kura zasługuje na to, by móc rozprostować skrzydła. Jedna z największych sieci handlowych w Polsce właśnie zrobiła duży krok w tym kierunku. Od września w sklepach własnych Auchan nie znajdziesz już jaj od kur trzymanych w klatkach. Nie ma ich też w makaronach, majonezach i innych produktach marki własnej. To realna zmiana dla tysięcy kur, które w końcu rozprostują skrzydła. Takich dobrych zmian jest więcej. Sprawdź je na stronie przygotowanej przez otwarte klatki. biznesbezklatek.pl.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: I po reklamie.

0: czas na rozwiązanie.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400. Zapytał, jak tam mój samochód? A co odpowiedział mechanik?
3: Nie dość, że panu 4 koła zrobiliśmy za połowę ceny, to jeszcze katalizator wycięty.
2: To też jest jedna z moich ulubionych odpowiedzi dzisiaj, no.
4: 200 jeszcze doliczyłem, ponieważ musiałem podpiąć komputer.
2: Tak. No tak, no koniecznie.
0: No nie no, jak komputer został podłączony, to pewnie, że 200. To jeszcze no. Pisiąt na piwku by wypadało.
2: No przynajmniej.
0: Ale padły też poprawne odpowiedzi, bo te dwie poprawne nie były, choć były wspaniałe, kreatywne i piękne.
2: Tak,
0: i dziękujemy,
2: one dostały
0: wam za nie.
2: Order z ziemniaka od kanału nadawczego RMF Max. Michał i Justyna, przyznajemy takie ordery.
0: Ale
2: gratulacje.
0: Ta odpowiedź, której naprawdę szukaliśmy, padła wielokrotnie i brzmiała następująco.
5: Panie, jaki samochód? Pan żeś motorem przyjechał.
6: A skąd mam wiedzieć, jak pan motocyklem przyjechał? Przecież przyjechał pan motocyklem.
7: Ladies and gentlemen, we got him.
2: No jak zwykle po prostu detektywi RMF Max rozpykali tę zagadkę. Pięknie, o to chodzi. Słuchajcie, zagadkowa środa oczywiście wróci za tydzień. Może będzie jeszcze trudniejsza.
0: Może kiedyś w ramach zagadki zagadkowa środa będzie we wtorek. Kto wie?
2: To by była dopiero niespodzianka, no.
0: I zagadka.
2: Wow. Zostańcie z RMF Max.

0: Ja jestem osobą, która raczej szybko się nudzi rzeczami, ale ten numer... To nie jestem przypadek. Świetny Tame Impala i Dracula Ferma Max.
1: A ja jestem osobą zapowiadającą prognozę pogody.
0: Cześć osobo.
1: Zapowiadam prognozę pogody.
2: Reklama. Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
3: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
4: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
6: Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
7: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
8: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Expert wyprzedaż.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.

0: step by step. Won't you give me that step by step? I.
1: Oh yes, NMF Max.
2: Hity na maksa.
1: NMF Max. Śląsk 88.1 FM.
3: Noc na Śląsku z przelotnymi opadami deszczu i sporym zachmurzeniem, tak zapowiadają synoptycy. Na termometrach w regionie najchłodniej 13 stopni. Wiatr momentami może być nieprzyjemny. Ciśnienie cały czas jeszcze pozostaje niskie, a czwartek już ma być spokojniejszy. Ma być cały czas oczywiście dużo chmur, ale już bez dużych opadów deszczu. Temperatura w ciągu dnia wskoczy nawet do 19 stopni. Wiatr nadal odczuwalny, ale nie powinien już przesadnie przeszkadzać.

0: Mówi to The Sun, czyli w kierunku słońca się poruszamy i o to chodzi, słuchajcie, bo już to słońce weekendu nam powoli wstaje na horyzoncie. Ładnie? Ładna przenośnia?
1: Proszę taka... bardzo, Juliusz Słowacki zawitał do studia. Dzień dobry, bardzo
0: dzień
1: nam
0: dobry.
1: Miło.
0: Dzień dobry, akurat chodziłam do liceum imienia Juliusza Słowackiego, także cieszę się, że jego część we mnie żyje.
1: Tak, ewidentnie.
0: W jakiś sposób.
1: Czuć ją.
0: To dziękuję.
1: Siwek i Borycka, dzięki za dziś, do usłyszenia. Już teraz Graba w RMF Max.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Gotowi na wyjątkowe gwarki 2026 z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór? Już od 10 do 13 września na scenie głównej przy rynku czekać Was będzie moc muzycznych wrażeń. Zagrają Filharmonia Śląska, Young Leosia, Oscar Cyms, Jam, Bajm i wielu innych. Dodatkowo zapraszamy na scenę przy Tarnogórskim Centrum Kultury i Piknik Rodzinny. A 13 września o 11 Pochód Gwarkowski. Gwarki 2026. Świętuj z nami. Więcej informacji już wkrótce.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: I po reklamie.

0: by step. Won't you give me that step by step? I.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Śląsk 88 1 FM.
3: Najważniejsze informacje ze Śląska już teraz we fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej. Jak już was informowaliśmy w RMF Max Śląsk, sąd rejonowy w Sosnowcu skazał go za szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci. Na miejscu była Anna Kropaczek. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
4: Tak, dziś poznaliśmy też tylko sentencję wyroku, ale jego uzasadnienie sąd przekazał stronom bez udziału mediów. Prokurator Bartosz Kilian podkreślał, że prokuratura domagała się surowszej kary. Nie mógł jednak zdradzić szczegółów.
5: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne. Sąd co do joty uznał za trafne wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa.
4: Prokuratura zarzuciła Jackowi K. 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, a także posiadanie materiałów pedofilskich. 14 lat więzienia to kara łączna. Sąd orzekł też wieloletnie zakazy zbliżania się do pokrzywdzonych, zakaz pracy z dziećmi i wypłatę zadośćuczynień.
3: Tyle Anna Kropaczek. Trwa finał 7 edycji plebiscytu na śląską lokację filmową. O tytuł najbardziej filmowego miejsca w regionie walczy 5 wyjątkowych plenerów. Jakich?
6: Tych lokacji, które dostały się do finału, mamy 5 i są to takie miejsca jak Aleja Wojciecha Korfantego w Gliwicach, Zameczek Myśliwski w Promnicach na terenie Tychów, oddział centrów demontażowych w Rudzie Śląskiej, rzeka Rudła oraz Baśniowy Sosnowiecki Pałac Szona. Mamy te miejsca wybrane przez naszych ekspertów i teraz głos należy do państwa. Jest uruchomiona specjalna platforma do głosowania i tam na swoją wybraną lokację filmową głosują państwo aż do 18 września, a potem my wynik ogłosimy i cóż, to będzie to nasze następne miejsce, które będziemy promować.
3: Mówiła Agnieszka Skrzelowska z instytucji filmowej Silesia Film. Swój głos możecie oddać do 18 września.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk.
3: Tarnowskie Góry szykują się do gwarków. O szczegółach tegorocznego programu imprezy wie więcej nasz reporter. Posłuchajcie.
7: Jak co roku główne wydarzenia skoncentrują się w centrum miasta na rynku oraz scenach plenerowych. Tegoroczne gwarki będą miały wyraźnie regionalny charakter. 2 z 4 dni będą mocno regionalne i tarnogórskie. Na scenie pojawią się m.in. zespół TES, tarnogórski Big Band, tarnogórska orkiestra Dęta. Zagra też Oberschleisen, będzie zespół Śląsk, a Filharmonia Śląska wykona specjalny utwór na 500-lecie Tarnowskich Gór. W sobotę zagra m.in. Bajm, a w niedzielę gwiazdami wieczoru będą Dżem, Marcin Werostek oraz Oskar Cyms.
3: Informował Amadeusz Biurkowski. Bohaterami zakończenia tego flesza będą Ćwieczak Obrzeżony i Zgniotek Cynobrowy, czyli wyjątkowe chrząszcze, które w Parku Chrobrego w Gliwicach znalazły sobie całkiem dobre warunki do życia. Miejski Zarząd Usług Komunalnych w związku z tym pozostawia ścięte kłody drzew w parku. Przepisy zakazują usuwania siedlisk chronionych gatunków, więc to nie żaden nieporządek, to tworzenie naturalnego ekosystemu.
8: A skąd to tak ciągnie?
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Synoptycy nie zmienili zdania. Środa wieczorem i w nocy na Śląsku jeszcze z przelotnymi opadami deszczu i z chłodnym powietrzem, bo w regionie po zmroku, a szczególnie w nocy, może być nawet 13 stopni. Wiatr momentami też będzie silniejszy, ciśnienie niskie, a czwartek już spokojniejszy, dużo chmur, za to bez opadów deszczu. W ciągu dnia temperatura wzrośnie w tym najcieplejszym momencie dnia do 19 stopni. Wiatr nadal będzie odczuwalny, jednak nieco słabszy. Warunki na drogach dobre, pogoda stabilna.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
10: Wybiła nasza godzina. Witajcie na pokładzie. Przemek Grabowski z wami od 18 w RMF Max. No to gdzie dzisiaj popłyniemy? Będzie przystanek na liście Hobbens o 20, a później dopłyniemy sobie do pięknego wrześniowego wieczoru. Wasze ulubione kawałki, najciekawsze nowości i teraz DJ Moonlight i Fordo o dziewczynie z Alabamy, takiej 10 na 10.

Manuel, El Corazon, Enrique Plexiglas w RMF Max. Słuchajcie, dzisiaj bardzo ważna data w historii internetu. To był 9 września, rok 98. Google zaczyna działalność jako firma. Wyszukiwarka powstała z projektu Larry'ego Page'a i Sergeja Brina na amerykańskim Uniwersytecie Stanforda. No i dzisiaj chyba trudno sobie wyobrazić internet bez wyszukiwania, chociaż coraz więcej przyjmuje AI. Teraz numer, którego AI nie zrobiło, chociaż próbuje, to producent Aicz przerabia disco classic, zrobił to doskonale, tak to leci. Ring My Bell w RMF Max.

0: To Liwka i nasza nowość w RMF Max. Poza tobą nic. Ciekawe, czy gdy Liwka była mała, to słuchała Michała Wiśniewskiego? Pewnie tak. Dzisiaj Michał obchodzi swoje kolejne urodziny i my z tej okazji zapraszamy. Mamy specjalny quiz na rmfmax.pl, który zaczyna się łatwo, ale później robi się coraz trudniej. Na przykład jest takie pytanie. Ile razy Michał Wiśniewski zawierał związek małżeński? 3, 4 czy 5? Powiem wam, że ja już się pogubiłem. Kto będzie najlepszy w tym quizie? Dajcie znać, wskakujcie teraz. rmfmax.pl.
1: Reklama. Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
2: Już w ten weekend zapraszamy do Spodka na festiwal targowy. 4 wydarzenia, 1 bilet. Giełda biżuterii i minerałów, prezentująca rzadkie skarby z całego świata. Festiwal ezoteryki i rozwój osobisty. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Targi terrarystyczno-botaniczne Dragon Expo. Fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka. Rękodzieło artystów z całej Polski, tworzone z pasją. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do Spodka.
3: Dni otwarte w Toyota Dobrygowski Rybnik. 7-12 września. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross i sprawdź ją podczas jazdy testowej. Nowy Yaris Cross. Nowy model, stara cena. Teraz już od 105 200 zł. Do tego super oferty na wszystkie modele dostępne od ręki i specjalne korzyści. Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
4: Drugi mecz z rzędu w kotle czarownic, drugi z Beniaminkiem. Już w tę sobotę o 15.30 Ruch Chorzów zawalczy o ligowe punkty z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Kup wejściówki na biletykę z Ruch.com i poczuj atmosferę superauto Stadionu Śląskiego w meczu niebieskich z Góralami.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Śląsk 88.1 FM.

Dzień to Kaigo w RMF Max, a ja mam dla was propozycję już na weekend. Może taki maraton komedii, także tych głównie romantycznych, Adama Sandlera. No bo dzisiaj Adam Sandler obchodzi swoje kolejne urodziny. 60 lat. Nie widać na pewno na scenie. Aktor i komik jest znany na przykład z Nieoszlifowanych Diamentów czy 51 Randek. O, ten drugi film to obowiązkowo trzeba sobie przypomnieć. Ja już zapomniałem, ale wiem, że było dość zabawnie. A teraz będzie bardzo klimatycznie, bo mam dla was taki fajny kawałek w RMF Max, Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower.

0: Faith, Alan Walker, Ava Max. Czy zdobędą szczyt listy Hot Bands w tym tygodniu? Zobaczymy. Nowe notowanie od 20. Mamy fajny wywiad z Alanem Walkerem. Część sprawdzicie także teraz na Instagramie RMF Max. Za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie. No i będzie kawałek, który mam w piątce ulubionych tego miesiąca. Słucham najgłośniej jak się da. Czeka Swedish House Mafia, Le Kelly, ich Happiness is so sad.
1: Reklama.
2: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
3: Discoplex A4 zaprasza na największe wydarzenie trwającego jeszcze lata.
4: W sobotę 19 września klubowe Tour Gombao 33 w A4. Na scenie Wyguś, Szczepan, Tadeo oraz jedyny i niepowtarzalny Mata. Ta noc przejdzie do historii, bądź jej częścią. Bilety na G33Tour.pl.
3: Discoplex A4, Piedna koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu.
5: Za każdym razem.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hity na maksa.
23: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Synoptycy nie zmienili zdania. Środa wieczorem i w nocy na Śląsku jeszcze z przelotnymi opadami deszczu i z chłodnym powietrzem, bo w regionie po zmroku, a szczególnie w nocy, może być nawet 13 stopni. Wiatr momentami też będzie silniejszy, ciśnienie niskie, a czwartek już spokojniejszy, dużo chmur, za to bez opadów deszczu. W ciągu dnia temperatura wzrośnie w tym najcieplejszym momencie dnia do 19 stopni. Wiatr nadal będzie odczuwalny, jednak nieco słabszy. Warunki na drogach dobre, pogoda stabilna.

Passenger to Alex Warren, który przyznał się bez wstydu do czegoś, no mogłoby się wydawać wstydliwego, że na scenie jak śpiewa, to bardzo często puszcza gazy. Naprawdę, w wywiadzie oznajmił i powiedział, że to jest taki element jego występu, bo jak on się bardzo skupia, prawda, i tak śpiewa szczerze, no

0: 21:30 i ja jutro będę mieć dla was bilety na tę imprezę. Bilety Fastpass bez kolejki i to dla całej paczki, bo mam aż 5 takich biletów do rozdania. Słuchajcie jutro RMF Max przed południem. A w sobotę w Energy 2000 Retro Party, czyli to będzie po prostu powrót do największych, najgorętszych klasyków klubowej sceny. D-Wave i DM wypuszczą wam hity sprzed lat. Czasem w oryginale, czasem w odświeżonej wersji. Start 21:30 w sobotę.
1: Reklama.
2: Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
3: Zdrowie zaczyna się od prostych wyborów, które podejmujesz każdego dnia. Zapraszamy na Targi Zdrowia w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec. Spotkaj specjalistów, wykonaj bezpłatne pomiary i porozmawiaj o profilaktyce. To dobra okazja, by lepiej zrozumieć swój organizm. Wstęp wolny, przyjdź i zrób pierwszy krok. Czekamy na Ciebie 19 września od 11 do 18.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedynie 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Masz ochotę wygrać wyjazd na mecz FC Barcelony?
8: 11 i 12 września odwiedź Cupra Gliwice podczas Cupra Performance Days. Poznaj nową Cuprę Rawar, przetestuj modele Cupra i skorzystaj z wyjątkowych ofert dostępnych tylko podczas wydarzenia. Zamów samochód i zyskaj szansę na wyjazd na mecz FC Barcelony. 11 i 12 września. Cupra Gliwice, Portowa 2.
9: Katowice mają 161 urodziny, a ty masz darmowy bilet na największą plenerową imprezę w regionie. 11 i 12 września Katowicka Strefa Kultury zamieni się w muzyczne serce Śląska. Świętuj urodziny miasta Kocham Katowice. Na scenie m.in. Vito Bambino, Grupson, Seastars, Fukaj, Wonky One, BRK, Kasia Sienkiewicz, Baza Astral i Sami. Dodatkowo w piątek happening z zespołem Jam. Dwa dni wielkich koncertów, zero biletów, 100% emocji. Zaprasza prezydent miasta Katowice, Marcin Krupa.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Śląsk 88.1 FM.
13: Tak, żeby nic ważnego was z naszego regionu nie ominęło, flash w RMF Max Śląsk już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Jeszcze tylko do 22 września możecie się zapisywać na bieg nowej energii w Parku Śląskim, a już 26 września odbędzie się ta druga edycja imprezy. Uczestnicy będą mogli rywalizować w biegach dziecięcych na 300 i 800 metrów, biegu głównym na 5 km oraz Nordic Walking. Start i meta na polach marszowych. Trasy prowadzone będą alejkami parku, czyli jest szansa na cień, kiedy będziecie walczyć. Na wszystkich czekają medale, woda i liczne atrakcje, w tym strefa dla rodzin z animacjami i konkursami. Zakończyła się modernizacja stacji kolejowej Mysłowice.

0: Podróżni mogą już korzystać m.in. z nowych peronów numer 2 i numer 3, mówi Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic.
1: Dworzec został odremontowany, wcześniej miasto odremontowało przejście podziemne z windami, ze schodami ruchomymi. Teraz również windy dołożyli nasi przyjaciele z PKP, PLK. W tej chwili zostały wyremontowane również perony, miejsca do oczekiwania na pociąg. Stało się tutaj bezpiecznie, ładnie i możemy już spokojnie na dworcu w Mysłowicach czekać na pociągi bądź na swoich gości.
0: Przebudowa kosztowała 23 miliony złotych. Trwa Zabrzański Festiwal Smaków. To pierwsza edycja, w której biorą udział 22 lokale gastronomiczne. Więcej na ten temat w relacji naszego reportera posłuchajcie.
2: To jest nowa propozycja na kulinarnej mapie Zabrza. Przez kilkanaście dni w ramach Zabrzańskiego Września można odwiedzać kolejne lokale, próbować przygotowanych specjalnie na festiwal dań i jednocześnie poznawać miejsca, do których być może wcześniej nie mieliśmy okazji zawitać. Zabrzańscy restauratorzy przygotowali specjalne menu, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Są dania inspirowane śląską kuchnią, ale też kuchnią włoską i węgierską. Festiwal potrwa do 25 września.
0: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski.
3: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: Za nami upalny dzień na południu Polski. W województwie śląskim termometry w cieniu wskazywały nawet 30 stopni Celsjusza. Dlatego ci, którzy mogli, wykorzystywali wrześniowy powiew gorącego lata i polecieli na pogorie. A my w RMF Max Śląsk lecimy razem z nimi.
4: Trudno uwierzyć, że to wrzesień.
5: Trudno uwierzyć, ale słońce grzeje jak w czerwcu.
4: Ręcznie taką deskę to jak długo się pompuje?
6: Zależy, kto pompuje, czy kobieta, czy mężczyzna. Kobieta to wiadomo, że dłużej.
4: Państwo gdzie się rozbijacie?
7: Tutaj gdzieś, jak najbliżej wody.
4: Czyli jednak woda przyciąga, co?
7: Oczywiście.
4: Jak woda?
5: Woda jest bardzo przyjemna, zwłaszcza po bieganiu. Super orzeźwienie.
0: Z plażowiczami nad zalewem Pogoria w Dąbrowie Górniczej rozmawiał Marcin Buczek. Warto było korzystać z okazji, bo w najbliższych dniach ma być i chłodniej, no i musimy się też szykować na odrobinę deszczu. To wszystko w tym fleszu. Słuchacie RMF Max Śląsk. Do usłyszenia.

0: NBP od pogody zapowiadają noc na Śląsku z przelotnymi opadami deszczu i z niskim ciśnieniem. Najchłodniej w Katowicach i w Tychach, na termometrach w nocy 13 stopni. Wiatr momentami będzie trochę silniejszy, więc i temperatura odczuwalna będzie trochę niższa. Czwartek już spokojniejszy, nadal będzie się trzeba liczyć z dużą ilością chmur nad głowami, ale jednak już parasoli nie będzie trzeba tam nosić, bo opadów synoptycy nie przewidują. W ciągu dnia maksymalnie na termometrach zobaczymy 20 stopni, wiatr umiarkowany, ciśnienie nadal niskie.
1: Hej, cześć, witajcie po 19:00, Przemek Rybowski z wami w RMF Max, w trwający jeszcze dzień urody. No jest takie miejsce, gdzie ucieka się od tego święta, czyli radio. Jaką urodę mają radiowcy? No często radiową, chociaż to się zmienia. Teraz dobre bity wieczorowo z nami w godzinie zachodzącego słońca. Dub Dogs i How Does It Feel?

Ty masz Gipskukon i Jonathan w RMF Max. Teraz remix, o który zostałem dzisiaj zapytany. Co to za wersja tego Montera? Nie Montera, tylko Montela, nie Monter Jordan, tylko Montel Jordan miał taki hicior z gatunku R&B i przerabia to Brytyjczyk Silva Bumpa. Do tego bujamy się w RMF Max i fajnie, że wy z nami. On

Light and Light to Mistrz The Weekend. Teraz wiadomości z kroniki policyjnej. Pewnie słyszeliście, że znów doszło do zuchwałej kradzieży we Francji na Lazurowym Wybrzeżu. Złodzieje ukradli 4 obrazy słynnego Renoir warte 9 milionów euro. Ale co się okazuje, podczas ucieczki 2 zgubili w ogrodzie. No to był chyba taki gang Olsena. Był kiedyś taki serial detektywistyczno-komediowy. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Dua Lipa, wróci też ekipa Meduzy i David Guetta.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Tak trochę jak na dobrym rockowym koncercie pod koniec, Fukaj, Liwka i Enklawa w numerze Chcę Więcej. Myślę, że i Liwka, i Fukaj z przyjemnością poświęcają czas swoim fanom po występach, podpisują, rozdają autografy, ale niektórym to trzeba powiedzieć, no, sodówka chyba uderza do głowy. Ja wiem, że lubimy, wiem, że słuchamy, ale Kevin Parker z ekipy Tame Impala doszedł do wniosku, że on już nie będzie podpisywać autografów w ogóle, bo zdenerwował się, że fani nie potrafią stać długo w kolejce, tylko dzieci przepychają do przodu, żeby tam dzieci zdobyły te autografy. No ale że co, że dzieciakom nie podpisze? Tame Impala teraz w RMF Max, nasza nowość, Loser, ale chyba wciąż to lubimy, prawda?

0: Ogień, ogień, czym za Jarko, przebojowe Afrohausy w RMF Max. Teraz tradycyjnie we wrześniu nasz kącik grzybowy. Dzisiaj powiedzonko wuja Samirasa: gdy grzyby wielkie korzenie mają, wielką zimę zapowiadają. Podobno to się często sprawdza, tak więc jak wybieracie się na grzyby, to proszę sprawdzać, czy korzenie są głębokie, może już będziemy wiedzieć, czy będzie mroźno. A jak będzie już niedługo, sprawdzimy za chwilę w RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
3: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w śląskim.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Masz ochotę wygrać wyjazd na mecz FC Barcelony?
7: 11 i 12 września odwiedź Cupra Gliwice podczas Cupra Performance Days. Poznaj nową Cuprę Rawal, przetestuj modele Cupra i skorzystaj z wyjątkowych ofert dostępnych tylko podczas wrażenia. Zamów samochód i zyskaj szansę na wyjazd na mecz FC Barcelony. 11 i 12 września. Cupra Gliwice, Portowa 2.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
16: AI,
15: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Ty na maksa.
17: Śląsk 88.1 FM.
19: Specy od pogody zapowiadają noc na Śląsku z przelotnymi opadami deszczu i z niskim ciśnieniem. Najchłodniej w Katowicach i w Tychach, na termometrach w nocy 13 stopni. Wiatr momentami będzie trochę silniejszy, więc i temperatura odczuwalna będzie trochę niższa. Czwartek już spokojniejszy, nadal będzie się trzeba liczyć z dużą ilością chmur nad głowami, ale jednak już parasoli nie będzie trzeba tam nosić, bo opadów synoptycy nie przewidują. W ciągu dnia maksymalnie na termometrach zobaczymy 20 stopni, wiatr umiarkowany, ciśnienie nadal niskie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Max wie nie tylko, czy grzyby są już w lasach, a przypomnę, że są, ale też wie, co się dzieje na światowych listach przebojów. Marlon Hofstadt ostatnio trafił i czeka na wasze głosy także teraz w tym numerze I Like rmfmax.pl. Nowe zestawienie dosłownie za kilka minut, dziesiątka hitów, premiery, w tym nowość od dziewczyn z Cat's Eye, kawałek, którego może jeszcze nie słyszeliście. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Wracamy do Tour de Club w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam ponownie pod spotkiem na terenie katowickiej strefy kultury. Już stoi wielka scena, na której w weekend najbliższy będziemy podziwiać gwiazdy i pod którą w ten najbliższy weekend będziemy się bawić na urodzinach Katowic. Festiwal pod hasłem Kocham Katowice już w ten piątek, już w tę sobotę. Line-up jak zawsze bardzo zróżnicowany, jak zawsze na tego rodzaju festiwalach, bo każdy musi tam znaleźć coś dla siebie, no i znajdź.

0: Wałęsa, RMF Max.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Każda kura zasługuje na to, by móc rozprostować skrzydła. Jedna z największych sieci handlowych w Polsce właśnie zrobiła duży krok w tym kierunku. Od września w sklepach własnych Auchan nie znajdziesz już jaj od kur trzymanych w klatkach. Nie ma ich też w makaronach, majonezach i innych produktach marki własnej. To realna zmiana dla tysięcy kur, które w końcu rozprostują skrzydła. Takich dobrych zmian jest więcej. Sprawdźcie na stronie przygotowanej przez otwarte klatki. biznesbezklatek.pl.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hit na maksa.
17: Śląsk 88.1 FM.
18: Dobry wieczór, witajcie w środę na liście Hopbence. Przemek Grabowski z wami, odliczamy najważniejsze hiciory, sprawdzamy nowości, będą premiery, będzie nowa piosenka od dziewczyny z Cat's Eye. Głosujecie na rmfmax.pl, za kilka minut też nowości od PZ-a, a zestawienie otwiera nam tanecznie dzisiaj Tobi Romeo i jego Fly High.
19: RMF Max, numer 10.

0: Ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca. I mam na stałe dwie
1: nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: śmieszne mówią mi twoje usta. Czas mi cofa jet lag, daleko do jutra. Spójrz na mnie się drogi zegarek, zaraz zrobi się jasno. Dzwonią do mnie znów, że czekają, ale bez nas nie zaczną.
1: Czy można powiedzieć, że PZ to taki nasz polski Jay-Z rapowej sceny? No może trochę, kto się zgodzi, czy przesadziłem, czy nie. No możecie komentować na liście Hobbenz. Bez nas nie zaczną, to PZ i bez was nie będzie go w zestawieniu listy Hobbenz. Głosujecie na rmfmax.pl. Za kilka chwil kolejne taneczne nowości. Wraca Robin Schulz, a na dziewiątym rozsiada się w środę Somber i tak śpiewa My Body Isn't Ready.

Ciao, Robin Schulz. Odświeża klubowy klasyk od Watermata. Take it slow. Nawet tutaj mamy żywe instrumenty. Ciekawe, czy Robin Schulz też tak potrafi dmuchać w fujarkę. To nowość, miejsce ósme. Teraz wracamy do wakacyjnych wydarzeń. Tak jeszcze we wrześniu wasze głosy starają się również Alesso z ekipą One Republic In Your Eyes. No może jutro już w zestawieniu rmfmax.pl.

0: Ballerina, nasza kolejna nowość. Margaret debiutuje na liście Hot Bands, a wiecie, że zaczynała od jazzu. A przełom był 13 lat temu, dokładnie w 2013 pokazała przecież piosenkę Thank You Very Much, no i dwukrotnie próbowała reprezentować Szwecję na Eurowizji. Trzymamy kciuki za jedynkę i za chwilę wracamy do odliczania najważniejszych hitów. Dzisiaj w środę na liście Hot Bands wróci tutaj także Axwell i dziewczyny z Cat's Eye.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lechfree, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Każda kura zasługuje na to, by móc rozprostować skrzydła. Jedna z największych sieci handlowych w Polsce właśnie zrobiła duży krok w tym kierunku. Od września w sklepach własnych Auchan nie znajdziesz już jaj od kur trzymanych w klatkach. Nie ma ich też w makaronach, majonezach i innych produktach marki własnej. To realna zmiana dla tysięcy kur, które w końcu rozprostują skrzydła. Takich dobrych zmian jest więcej. Sprawdźcie na stronie przygotowanej przez otwarte klatki. biznesbezklatek.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
0: Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Monika?
9: I jeszcze ja, Macia!
10: Hey, it's Teddy Swims!
11: Hey, yo, this is Eminem!
12: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Śląsk 88.1 FM. Six. Numer

To jest taki kawałek, który buja o każdej porze dnia. Polecam rano, po południu i wieczorem. No i na liście Hot Bands zrobili to Post Malone i Swae Lee. Sunflower też czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl. Skoro taki dobry klimat, no to może już jutro w zestawieniu. Teraz otwieramy pierwszą piątkę. No tutaj nie posiedzimy, będziemy tańczyć. Axwell i jego Whatever Turns You On.

House z Manchesteru, gdzie mieszka i produkuje Josh Baker. Nasza nowość My Place, wcześniej na czwartym Oscar Sims bez końca. No i jeszcze kilka minut i premiera nowego singla od dziewczyn z Cat's Eye. Jak myślicie, czy powtórzą swój największy sukces? Powiem wam, po pierwszym odsłuchu jest to możliwe. Pierwszą trójkę otwieramy trensowo. Tutaj Armin van Buuren i Sasha, ich Everlasting. Max 3 numer

0: szybko wpada w ucho, prawda? Teraz ta premiera dzisiaj na liście Hot Bands. Wracają dziewczyny z Cat's Eye. W numerze Animal to 6 dziewczyn, które zostały wybrane w specjalnym castingu. To laski z różnych stron świata, i z Europy, i ze Stanów, a nawet z Korei, no bo przecież ich korzenie są bardzo, bardzo K-popowe. Cat's Eye czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Armin van Buuren i Everlasting. Na drugim Topic z Becky G w numerze Sorry Papi. Ale miejsce pierwsze wraca ta ekipa. Gibbs, Ego i For Money rządzą w tym numerze Ostatni Dzień Lata.
1: One. Numer jeden.

0: Igo oraz For Money mają swoją jedynkę na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo mam tutaj trochę fajnych kawałków. Zagram z przyjemnością. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Pora na Tour de Club. Dawid Miązek, zapraszam. Są takie imprezy, które się pamięta do końca życia. Są takich, których się nie pamięta, bo były aż tak grube. No i są utwory, słuchajcie, których się nie da zapomnieć. Już w najbliższą sobotę w Energy 2000 w Katowicach Retro Party będzie powrót do największych, najgorętszych, najbardziej podkręcających klubowych klasyków. Także jak chcecie sobie zrobić taką podróż w czasie, taki powrót do przeszłości, to będzie idealna okazja. Też dwójka sprawdzonych DJ-ów D-Wave i DM rozkręci tę sobotnią imprezę, więc dobrze będzie na pewno, a dodatkowo ja też będę mieć dla was bilety na tę sobotnią imprezę. W piątek będę je rozdawać w byle do obiadu, także słuchajcie RMF Max przed południem. Bilety Fast Pass i to od razu dla całej paczki, bo naraz rozdaję 5 sztuk. A w piątek w Energy 2000 Back to School 2016, więc też powrót do przeszłości, ale bliższy. Klimat szkolnej dyskoteki, ale tak sprzed dekady.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lechfree, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

Perczyki Vito Bambino, no na pewno mają muzyczny talent. Witajcie po 21 w RMF Max. To jest ten czas, kiedy już chyba nie trzeba siedzieć nad książkami, można się wyluzować, nawet jeżeli ktoś tam musi trochę pozakuwać, to no to można zrobić sobie przerwę, w szczególności, że teraz poleci taki lightowy, chillujący numer. Jego muzyka to wszystko dookoła house'u, deep house'u, afro house'u i nawet trochę soul'u. Wiz the MC wraca w nowości Falling Stars.

0: tobą na chacie. Daria Zawiałow na chacie z RMF Max. Co będzie można robić niedługo wieczorowo na chacie? Będzie można robić ludziki z kasztanów. Słuchajcie, to jest ten czas. Byłem dzisiaj w parku i zauważyłem, że kasztany już tam dojrzewają, już coraz większe każdego dnia i niedługo wszystko pospada i będzie można sobie porobić ludziki jak co roku. No to wysyłajcie zdjęcia swoich ludzików do graby. Może zrobimy jakiś konkurs. Za chwilę muzyczny ludzik Eminem i jego Houdini. RMF Max.
1: Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
5: Co? No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: Z tej strony Krzywu.
12: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
13: Hi, this is Denzel.
14: Hey yo, this is Eminem.
15: Cześć, tu Natalia Kawałek.

0: i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to męskie granie orkiestra wieczorowo w RMF Max. A kto z was był ostatnio na koncertach IN, która coraz częściej odwiedza Polskę? Widziałem relacje w internecie. Fani pisali, że było jakoś dziwnie, bo ona śpiewała, starała się, tańczyła, a ludzie to jakoś tak stali, cytuję, stali jak kołki i wszyscy nagrywali. No takie mamy czasy, ludzie już tak jakby często bawią się mniej, idą sobie może postać, ja nie wiem. Teraz przypomnę wam jeden z największych hitów IN w RMF Max. Kiedyś jedynka na liście Hot Bands. Hot

Feel, klubowe bity Dub Dogs w RMF Max. Akurat na świętowanie urodzin, które dzisiaj, przypomnę, świętuje również Michał Wiśniewski. I z tej okazji mamy dla was urodzinowy quiz. Jak dobrze znacie Michała Wiśniewskiego, rmfmax.pl. Im dalej w las, powiem wam, tym pytania są trudniejsze. Na przykład jest takie: jak nazywała się druga żona Michała Wiśniewskiego? Anna Świątczak, Dominika Tajner, czy może jednak Marta? Przyznaję się, znowu się pogubiłem.

0: i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lechfree, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
5: I po reklamie.

Jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max. RMF Max.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.
2: Z tej strony Krzywu.
3: Sylwia.
4: We are the Swedish House Mafia.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Hity na maksa.